jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: brutalnie pobili Ukraińców, dwóch mężczyzn zatrzymanych we Wrocławiu. Konsul zapewni rodzinie niezbędne wsparcie. Polka ofiarą zamachu w Berlinie. Polscy strażacy pomogą Hiszpanom. Trwa walka z potężnymi pożarami. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Złapani za brutalne pobicie, wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy są podejrzewani o udział w pobiciu obywateli Ukrainy. Do zdarzenia doszło w niedzielę na jednym z osiedli we Wrocławiu. Pobita para trafiła do szpitala.
1: Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 i 45 lat podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Do jednego z zatrzymań doszło podczas dynamicznych działań, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław i uniknąć odpowiedzialności.
0: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Wiadomo, że mężczyźni byli już wielokrotnie notowani. Policja szuka jeszcze trzeciej osoby, która również brała udział w pobiciu Ukraińców. Chcę jasno powiedzieć, w naszym mieście nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią, ksenofobią czy uprzedzeniami narodowościowymi. Każdy człowiek ma prawo czuć się we Wrocławiu bezpiecznie, napisał w apelu w mediach społecznościowych prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Polski konsul zapewni rodzinie niezbędne wsparcie. To 65-letnia Polka okazała się jedyną ofiarą śmiertelną sobotniego zamachu w Berlinie. Napastnik wjechał w tłum furgonetką, a następnie zaatakował ludzi maczetą podczas Parady Równości. Informacje o tożsamości ofiary podczas otwarcia wystawy o powstaniu warszawskim w berlińskim ratuszu przekazał burmistrz Berlina Kai Wegner. Potwierdza to rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
0: Według informacji niemieckich mediów w ataku ranna została również córka kobiety. Obrażeń doznało w sumie 29 osób. Zamachowiec, 21-letni Abdul B., zginął w niedzielę podczas policyjnej obławy. Był sympatykiem Państwa Islamskiego. Polscy strażacy ruszą w czwartek do Hiszpanii. Tamtejszym służbom w walce z żywiołem pomogą doświadczeni ratownicy m.in. z Olsztyna i Wielkopolski. Więcej o tym z Poznania Paweł Adamczewski.
3: Moduł GFFF liczy 105 strażaków z całej Polski i specjalizuje się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu.
4: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, na plecach, przy tym bagażu w cudzysłowie ratowniczym właśnie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, by tam poradzić sobie, przygotować ziemię czy to miejsce, w którym są na front pożaru, tak by ograniczyć po prostu jego rozwój.
3: Powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wyjazd był planowany od wiosny w ramach tak zwanego prepozycjonowania, czyli przeniesienia służb do regionów zagrożonych pożarami. Strażacy przez miesiąc będą stacjonować w Hiszpanii i stamtąd będą kierowani do akcji gaśniczych.
0: Wylot zaplanowano na 30 lipca.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Zebrali materiał genetyczny niedźwiedzi z całego pogranicza polsko-słowackiego. Między innymi się poznać z chielidą.
6: Chcemy poznać nie tylko rozmieszczenie, ale przede wszystkim ich liczebność. Coś, co chyba nie było nigdy robione. Myśmy kiedyś w Tatrach owszem prowadzili wspólne badania genetyczne niedźwiedzi i tylko w Tatrach. Z każdej próbki będzie próba uzyskania genotypu osobnika, który tą próbkę zostawił, bo są to próbki włosów lub sierści.
0: Mówi Tomasz Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ostatnie badania genetyczne niedźwiedzi prowadzone były w 2024, ale tylko w Tatrach. Wtedy doliczono się 64 zwierząt.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A my już od rana liczymy czas. 4 minuty po godzinie 6. Dzień dobry.
8: Witajcie, zapraszamy Was do godziny 9. Kasia Kozimor,
7: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
8: Teraz Tina Turner, za chwilę kartka z kalendarza.

0: głos wasz.
1: Rasputin i Bonnie M na antenie Radia Plus. Dzisiaj 28 dzień lipca.
2: Sprawdźmy, kto dzisiaj świętuje, czyli obchodzi swoje imieniny.
1: Są to Ada, Alfons, Antoni, Celsjusz, Macieja, Melchior, Nazariusz, Samson, Świętomir, Tymon, Tymona, Urban i Wiktor.
2: Długa lista dzisiejszych solenizantów, ponieważ zabrakło nam jubilatów.
1: Ale nie, ja tam jakiś znalazłem. Afroman. Jest taki, co śpiewał Because I Got High.
2: Dobrze ci idzie.
1: A tuż po mistrzostwach, no, wypada wspomnieć, urodziny obchodzi Harry Kane.
2: O, to taki piłkarz.
1: Angielski zresztą.
2: Dobrze, domyślam się. 12,5 minuty po 6, czas na Ewangelię w Radiu Plus.
3: Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa. Chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów

Ewangelii spotykamy się z wyjaśnieniem przypowieści o chwaście. Ta Ewangelia skłoniła mnie do takiej refleksji, mianowicie, że przez grzech stajemy się siewcami chwastu. Mój grzech, moje grzeszne przyzwyczajenie, czasami mój nałóg albo cecha, nad którą nie chcę pracować, nie mam ochoty się z nią zmierzyć, może zasiewać chwast. Mój grzech zasiewa chwast. Skupmy się dzisiaj na tym grzechu, który rozsiewa zło wokół mnie i postarajmy się ten chwast spalić. Pochodźmy z tym i zobaczmy, w jaki sposób ja rozsiewam chwast, w jaki sposób ten mój grzech, którego często nie pragnę, ale dokonuję, staje się miejscem rozsiewania chwastu.

0: Lady Punk, mienie 0 na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 6. Wybieramy się do Łoch, tam w góry i patrzymy amfiteatr. Myślimy sobie, och, to arcydzieło takie.
1: No, amfiteatr mi się tak z Grecją kojarzy, chociaż no, z Rzymem też, no, i co?
0: I się potem okazuje, że ten amfiteatr jest wybudowany przez pewnego Włocha, który tak 20 lat budował i potem, że tak powiem, fałszywie odkrył nagle w lesie, że jest amfiteatr. Ale w ogóle bardzo dziwna historia. Pan się nazywa Roze Franca. Mhm. Ale jak się Franca nazywa, to od razu wiadomo. Nie, no żartuję oczywiście. W każdym razie zbudował fałszywy amfiteatr, przez 20 lat oszukiwał miasto i turystów, że odtąd prawdziwy. Potem się ktoś dopatrzył.
1: A co, fałszywy nie zbudował, czy co?
0: No nie, no myśleli, że odkryli artefakty. Aha. A to nie fakty. Były takie, że on to sam wybudował.
1: Rozumiem.
0: Nie, że to nowożytna myśl jest, a nie starożytna.
1: Dobrze.
0: I pieniądze brał i oszukiwał turystów. I oni sobie zdjęcie robili, myśleli, że to tam już kiedyś jakiś Rzymianin ze swoimi ludźmi wybudował, a to się okazało, że niekoniecznie.
1: I domyślam się, że jak ktoś przyjechał, jakiś artysta, ale w końcu to jeszcze fałszował. Jak fałszywy, no, to fałszował.
0: No tak, ale co może człowiekowi strzelić do głowy, żeby takie rzeczy robić w lesie?
1: No, wiesz, no, ludzie mają różne pomysły, żeby tam przytulić kawałek grosza.
0: No tak, ale tym razem skazano go na więzienie, więc chyba była jakaś bardzo poważna i gruba sprawa. 26,5 minuty po 6 poranny program Radia Plus, która wstaje. Biorąc już teraz dla nas Be My Baby.
1: Ja kiedyś byłem w takim parku rozrywki, znaczy obok takich dużo parków było i był zamek.
0: A
1: i
0: miniatura pewnie jakaś.
1: Nie, duży zamek, taki ładny. Myślałem, że to zamek jest. I okazało się, że to zbudowany ze środków unijnych właśnie teraz, żeby stał taki zamek.
0: No żeby ludzie nowy sobie zdjęcie mogli zrobić.
1: A tam smok wyskoczył z niego nawet.
0: Co ty powiesz? Gdzie ty łazisz?

0: Szczegóły za chwilę, ale już zdradzę teraz, że słońca coraz więcej, temperatury coraz wyższe, kropelki i deszczu nie będzie raczej.
1: I żeby tak nie wiało jak wczoraj.
0: Wiało?
1: Trochę rzucało tymi, no jeszcze tak. Nie liśćmi, ale gałęziami trochę tak. Dobrze, czas na wiadomości w Radiu Plus.

0: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa walka z potężnymi pożarami na zachodzie Europy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii i we Francji. Pod Marsylią zginął strażak, który walczył z pożarem lasu. Z kolei na północy Portugalii rannych zostało 3 strażaków. We Francji i Hiszpanii w sumie ponad 400 tysięcy osób objęto nakazem ewakuacji lub zostało zmuszonych do pozostania w domach. Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy, informuje polskie MSZ. To odpowiedź na słowa Władimira Putina w sprawie rzekomego planu podziału terytorialnego Ukrainy. Resort oświadczył, że sugestie Moskwy stanowią prymitywną próbę dezinformacji. Za nami wszystkie mecze pierwszej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Zagłębie Lubin wygrało wczoraj u siebie z Piastem Gliwice 2-0.
1: To cieszy, że taki początek jest zanotowany, ale wiadomo, że ważniejszy jest koniec. A do końca jeszcze daleka droga, no ale mamy te 3 punkty i to cieszy.
0: Mówił po meczu trener Zagłębia Leszek Ojrzyński. W następnej kolejce zespół z Lubina zagra na wyjeździe z Legią, a Piast u siebie podejmie Wisłę Kraków.
2: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus z Głogów. W najbliższą niedzielę 2 sierpnia wyrusza 46. Piesza Pielgrzymka z Głogowa na Jasną Górę. Zbiórkę pomocników oraz zdawanie bagaży zaplanowano na godzinę 6 rano na dziedzińcu Kościoła Bożego Ciała. Zapisy prowadzone są przez internet. Dodatkowo do piątku przy figurze świętego Mikołaja zbierane są produkty żywnościowe o długim terminie przydatności, które posłużą jako prowiant dla pielgrzymów na trasie. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie dołączyła do Dolnośląskiego Akademickiego Korpusu Ochrony Ludności. To pierwsza w kraju inicjatywa łącząca środowisko naukowe z systemem obrony cywilnej. List intencyjny podpisano w Urzędzie Wojewódzkim, a o szczegółach trwających prac nad strategią mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
3: Najpierw chcemy zinwentaryzować potencjał, który możemy wykorzystać w całym systemie budowy systemu bezpieczeństwa tutaj na Dolnym Śląsku, bo z jednej strony mamy naukowców, z drugiej strony mamy studentów, czyli ich potencjał, ich zaangażowanie, a z trzeciej strony także całą bazę infrastrukturalną uczelni, no bo to są uczelnie, to są akademiki, to są laboratoria, to centra badań, które właśnie w sytuacjach kryzysowych mogą być tutaj kluczowe.
2: Dla głogowskich studentów oznacza to dostęp do specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
2: Wtorek w Głogowie raczej z przewagą słońca na niebie. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Termometry wskażą do 26 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może delikatnie obniżać temperaturę odczuwalną.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: A skoro ładna pogoda, to za chwilę idziemy do lasu. Uprzedzam Kasię z pytaniem, o czym myślę. O lesie.
7: Dobrze, fantastycznie. O tym za chwilę. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimo.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Ale wcześniej zagramy Belinda Carlisle, Silky in the Sand.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Minister klimatu zainaugurowała działalność lasu społecznego. Co to takiego? To zwykły las, ale mający funkcje rekreacyjne, edukacyjne i zdrowotne. I to zaraz obok miasta. Czyli jak się zrobi pogoda, to społeczeństwo będzie z lasu korzystać i straci on bardzo fajną funkcję wyciszającą. W przeciwieństwie do lasu dzikiego, w którym można spotkać w lesie dzika. No i wtedy las nie jest społeczny, bo na drzewo każdy zmyka. Ale ja najbardziej chciałbym się dowiedzieć, jaka w lesie społecznym jest społeczność kleszczy. Bo to wyjątkowo społeczne zwierzę. Jak się w tuli, to nie puści. Zresztą i komary są społeczne, można powiedzieć, moja krew.
2: Reklama.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
2: Po reklamie.

0: Edyta Górniak oczywiście w Radio Plus One and One.
1: A to jeszcze jednego doprosimy. Jeszcze jeden One, czyli Artur Boczarski opowie nam o tym, co wydarzyło się tego dnia w historii.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 28 lipca 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii i tę datę uważa się za początek I wojny światowej. Tego dnia w roku 1998 w Warszawie zmarł Zbigniew Herbert, wybitny poeta i pisarz, autor m.in. cyklu Pan Cogito. A Karol Wojtyła w roku 1948, właśnie 28 lipca, przybył do swej pierwszej parafii w Niegowici. 5 grudnia 1965 roku papież Paweł VI beatyfikował skromnego pustelnika znanego u nas jako Charbel. Powiedział wówczas: eremita z gór Libanu to pierwszy wyznawca pochodzący ze wschodu, którego umieszczamy wśród błogosławionych według reguł obowiązujących w Kościele katolickim, symbol jedności wschodu i zachodu. Charbel przyszedł na świat jako Józef Maclouf 8 maja 1828 roku w rodzinie bardzo ubogich libańskich wieśniaków. W roku 1859 został maronickim księdzem, a 16 lat później rozpoczął życie pustelnika. Już wtedy był uważany za świętego przez tych, którym pomagał modlitwą. Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia w roku 1898. Dziś jednoczy wokół swojego grobu chrześcijan i muzułmanów, a miejsce spoczynku Charbela w Anaja w górach Libanu jest dziś celem wielu pielgrzymek.

0: licha filiżanka, co?
1: Poczekaj,
0: na naszym profilu facebookowym.
1: Niech rzucę okiem i wzrokiem.
0: A niech będzie filiżance, w kubku byłaby za duża. A proszę, proszę, jaka filiżana.
1: A powiem ci, że widziałam taką, plądrując Dolny Śląsk, szliśmy do jednego z takich miejsc, gdzie wytwarzane są takie filiżanki, bo trwa produkcja specjalnej filiżanki dla Radia Plus.
0: Aha, fantastycznie.
1: Ja już ją widziałam, nawet mam zdjęcie, ale nie mogę na razie niczego ujawniać. Tajemnica handlowa.
0: A wy zajrzyjcie na nasz...
1: I takie filiżany też tam były.
0: Na nasz profil facebookowy, taka filiżana właśnie i pytanie, czy lubicie zrobić sobie tak dużo herbaty albo kawy i po prostu... Przepraszam za słowo, mogę o poranku? No. Żłopać i żłopać.
1: Można. No to napiszcie nam o tym koniecznie, a za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus najnowsze wiadomości.

0: Ośmiolatek topił się w łódzkim akwaparku. Lekarze walczą o jego życie. Jest odpowiedź Zbigniewa Ziobry. Chodzi o wniosek o ekstradycję. Jeszcze kilka dni drogi. Na Jasną Górę zmierza góralska pielgrzymka. Jest siódma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lekarze walczą o życie ośmiolatka, który topił się w łódzkim akwaparku. Ratowników zaalarmował jeden z kąpiących się mężczyzn.
1: Pogotowie ratunkowe przywiozło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 8-letniego utopionego chłopca. Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii i jest w stanie skrajnie ciężkim.
0: Mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Akwapark zabezpieczył nagrania z monitoringu. Sprawą zajęła się policja.
2: Obecnie policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Polesie.
0: Informuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Chłopiec był uczestnikiem wakacyjnego kursu pływania. Organizatorem jest zewnętrzna firma i to pod opieką jej pracowników znajdowała się grupa dzieci. Zbigniew Ziobro odpowiada na wniosek o ekstradycję. Jestem gotów na rzetelną, uczciwą i bezstronną weryfikację zarówno zarzutów kierowanych wobec mnie, jak i całego politycznego kontekstu tego postępowania, napisał były minister sprawiedliwości. Ostateczną decyzję w sprawie ekstradycji podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Co musi się wydarzyć, by Ziobro trafił do Polski? O tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Cała procedura jest prowadzona drogą dyplomatyczną. Wniosek podpisał minister sprawiedliwości. Teraz pocztą trafi do polskiej ambasady w Waszyngtonie, a potem na biurko sekretarza stanu USA Marco Rubio. Następnie będzie analizował go amerykański Departament Sprawiedliwości.
4: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego.
3: Mówi Anna Adamiak z prokuratury krajowej, która dodaje, że polską prokuraturę reprezentować przed sądem musi jeden z amerykańskich śledczych. Jeśli wniosek pozytywnie przejdzie weryfikację, to wróci do sekretarza stanu USA, który podejmie ostateczną decyzję. Prokuratura podkreśla, że to wszystko może trwać kilka lub nawet kilkanaście miesięcy.
0: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ceny paliw znów pod lupą. Donald Tusk zapowiada możliwy ruch rządu. Premier poinformował, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na dwa ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną.
5: Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
0: Na światowych rynkach ropa wyraźnie tanieje, ale to nie przekłada się na razie na ceny w Polsce.
6: Czy obecna cena paliw wpływa na to, jak często państwo korzystacie z samochodu?
7: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
8: Oczywiście, że wpływa.
6: Czy mniej pan teraz podróżuje po tych podwyżkach?
8: Tak, dużo mniej.
0: Zdaniem ekspertów ceny paliw mogą wzrosnąć do około 8 zł za litrę.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Przed nimi jeszcze kilka dni drogi. W stronę Jasnej Góry zmierza 45. pierwsza góralska pielgrzymka. W tym roku górale idą pod hasłem Po owocach ich poznacie.
10: Po pierwsze, można odkryć, przynajmniej dla mnie, górala, swoje korzenie, pochodzenie i tożsamość. Mam z tyłu głowy wejście na samą Jasną Górę, kiedy można się pokazać paradnie w swoim stroju góralskim. Także jest wiele atutów, które zachęcają do tego, aby iść właśnie nie z inną, tylko z pielgrzymką góralską.
0: Mówił Karmelita Bose, ojciec Mariusz Wójtowicz. Na Jasną Górę górale dotrą 31 lipca.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.io.com.pl.
12: Wtorek w Głogowie raczej z przewagą słońca na niebie. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Termometry wskażą do 26 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może delikatnie obniżać temperaturę odczuwalną.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.io.com.pl.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
13: I już 5 minut po godzinie 7, to znaczy, że pierwsza godzina poranka z Radiem Plus za nami. A jeżeli ktoś do nas teraz dołączył, no to witamy, zapraszamy.
14: Witajcie, Kasia Kozimor.
13: Tomek Waloszczyk.
14: Za chwilę Wenus, teraz Eric Carmen i Hungry Eyes.

0: She's got it, ona to ma 12,5 minuty po godzinie 7, poranny program Radia Plus.
1: No właśnie, my w takim pośpiechu, tutaj jakaś duża kawa, niektórzy takie szybkie espresso wypijają, w biegu, wszystko w marszu, a nasz organizm cierpi, dlatego badacze, teraz znajdę skąd oni są, ale generalnie badacze mówią, żeby jeść powoli.
0: I tutaj ja tego nie umiem niestety.
1: Tak,
0: jak mi coś smakuje, to po prostu 2 minuty nałykam się powietrza,
1: widzisz,
0: zamiast
1: ogrzeć. A badacze mówią, zaskoczę wszystkich, że to nawet 20 do 30 minut powinien trwać posiłek. No bo to jest tak, że jak szybko jemy, to już pomijam to, że słabo przeżuwamy i to w ogóle się gorzej trawi.
0: No po prostu połykamy, no.
1: Ale jak szybko jemy, to nasz mózg nie zdąży zareagować.
0: I że kiedy już stop,
1: on już jest już najedzony, syty, to ta informacja, zanim ona trafi z powrotem, to my już zdążymy cały talerz zjeść.
0: Nawet kiedyś chyba jakiś przepis słyszałem, ile razy mam jeden gryz pokąsać.

0: porzuć.
1: A jak jest dobre, to jest fajnie tak sobie rzuć.
0: Ale to tak trochę, nie wiem, mi jak smakuje, to muszę pochłonąć.
1: Ale masz rację, no. Też jak jestem głodny, właśnie jestem głodny, hungry eyes przed chwilą jeszcze mi wzbudziła apetyt dodatkowo, to

0: miał coś takiego, z nerwów.
1: Rozszarpał.
0: No.
1: No dobrze, jedzmy powoli.
0: I uwaga.
1: W ogóle się nie śpieszmy, bo po co? Robota, nie zając i tak dalej.
0: Tak jest, taką tabelkę mam. Pośpiech, telefon, telewizor, stres, hałas, nieregularne posiłków, to wszystko wyrzucamy do kosza.
1: Jak najbardziej tak. 14,5 minuty po godzinie 7, poranny program Radia Plus, który
0: idę na śniadanko, będę za 20 minut.
1: O nie.
2: Reklama. Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Po reklamie.

0: Manam, kochacie, kochanie moje, na antenie Radia Plus wspominamy Korę, która odeszła od nas 28 lipca 2018 roku.
1: To już 8 lat, odeszła zdecydowanie za szybkość, mnóstwo wspaniałych utworów, piosenek i całej swojej osobowości mogła nam zostawić, także dzisiaj kilka ciepłych słów o niej właśnie Manam na antenie Radia Plus.
0: I jeszcze niejednokrotnie Korę dzisiaj usłyszymy na naszej antenie. A teraz czas na najnowsze wiadomości i prognozę pogody 28 minut po 7.

0: Jest w pół do ósmej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zabił swoją żonę i sześcioro dzieci, po czym odebrał sobie życie. Na początek strzelanina w USA w stanie Michigan. Do tragedii doszło w miejscowości Grand Haven. Mężczyzna po zamordowaniu członków swojej rodziny podpalił dom. Służby ustalają okoliczności i motyw zbrodni. Rosja pod zmasowanym atakiem dronów. Prawie 400 bezzałogowców leciało tej nocy w stronę Moskwy i obwodu moskiewskiego, poinformował mer rosyjskiej stolicy. Jak twierdzi, większość została zestrzelona w odległości kilkudziesięciu kilometrów przed stolicą, a około 80 pod samą Moskwą. Zamknięte zostały największe rosyjskie lotniska. Wciąż duże jest ryzyko ponownego ataku. Polskie wybrzeże przyciąga coraz więcej turystów z Czech. Ten sezon ma być pod tym względem rekordowy. Jak informuje Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej, Polska staje się dla Czechów drugą Chorwacją. O rosnącej popularności Bałtyku decydują m.in. niższe ceny niż w Chorwacji i dobra infrastruktura drogowa.
1: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Uwaga kierowcy, szykują się duże utrudnienia na kluczowej trasie w regionie. Trwa remont dylatacji na moście Tolerancji w ciągu drogi krajowej nr 12. Obecnie ekipy pracują pod obiektem, ale już od 1 tygodnia sierpnia robotnicy wyjdą na jezdnię główną. Na moście zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. W dzień będzie on kierowany ręcznie, a w nocy za pomocą sygnalizacji świetlnej. O dokładnej dacie rozpoczęcia prac poinformujemy na naszej antenie. Choć grzybobranie kojarzy się głównie z jesienią, to w dolnośląskich lasach trwa już letni wysyp. Przed wyjściem na grzyby należy się jednak odpowiednio przygotować, o czym przypomina Przemysław Ratajczyk z dolnośląskiej policji.
2: Przed pójściem do lasu poinformujmy swoją rodzinę, bliskich, dokąd się wybieramy, jaką trasą zamierzamy się przemieszczać oraz o której godzinie planujemy powrót. Warto również zadbać o odpowiedni ubiór. Jasne lub jaskrawe elementy odzieży zwiększają widoczność, co może mieć ogromne znaczenie podczas ewentualnych poszukiwań. Warto zabrać ze sobą wodę, niewielki prowiant.
1: Warto też sprawdzić, czy mamy naładowany telefon. Letni wysyp grzybów jest zupełnie inny od jesiennego. Nie każdy las sprzyja występowaniu grzybów latem. Pogoda. Wtorek w Głogowie raczej z przewagą słońca na niebie. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Termometry wskażą do 26 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może delikatnie obniżać temperaturę odczuwalną.

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Przypominamy, że idziemy szlakami podziemnych tuneli, tajemniczych tuneli na Dolnym Śląsku. W ciągu dnia słuchajcie naszej zabawy, a my też mamy pytanie przed śniadaniem, przed ósmą.
2: Tak, tak, i na pewno je zadamy, więc proszę być z nami. Teraz Fleetwood Mac, Little Lies, za chwilę Scott McKenzie, San Francisco. Be sure to wear some flowers in your head.
1: Pięknie.
2: In your hair chyba, tak? Nie pamiętam. No dobrze, to co? Z kwiatami we włosach lecimy w stronę słońca.

0: wziął i polas. Nie wiadomo skąd się wziął, tak
1: jestem,
0: naprawdę.
1: Jestem, wróciłem przecież z tym
0: nie
1: śniadaniem.
0: Nie, do tobie mówię, no. O Varanie nad jeziorem nad jeziorem Degarda.
1: No, a, Garda. Nad Gardą.
0: Nad Gardą. No. Otóż w tej prowincji pojawił się Varan i on chodzi, łazi no sobie. Mhm. Tylko nie mogą go złapać i wiedzą, że jest, ale nie widzieli.
1: A komu to przeszkadza?
0: Chodzi o to, że jak ugryzie taki Varan, to nie jest mała jaszczurka. A to no już jest porządne gadzisko. No tak jak ugryzie, no to mogą być problemy. W związku z tym zakazali ludziom wychodzić z domów, a to przecież upał jest gorąco. Wokół mnóstwo kampingów, bardzo popularna.
1: Co tam zakazali? Ja byłem nad jeziorem Garda. No. To cudowne jezioro. Bardzo duża przestrzeń. Ludzie teraz pojechali na wakacje. Jak to zakazali wychodzić?
0: No po prostu.
1: Przez tego Varana?
0: Tak, Varan krokodylowy, inaczej papułaski, według informacji zebranych przez lokalne władze, może osiągać wagę do 20 kg. No to taka chodząca walizka, no. Mhm. Tylko trochę większa.
1: No tak, no.
0: Trzeba uważać. A właśnie, zwierzę ma gruczoły wydzielające toksyny i w tym jest chyba problem.
1: Taka toksyna. Ciekawe, czy jest pokojowo nastawione, no właśnie,
0: ja
1: czy
0: nie sądzę, żeby się na turystę połasił. On po prostu jest w stresie trochę chyba, bo się znalazł w jakimś dziwnym
1: Ale właśnie
0: miejscu.
1: O to chodzi, że jak zwierzę w stresie, to może zaatakować. To jest ten paradoks niestety.
0: Od czego mają karabinierów? Niech złapią, odłowią i tyle.
1: No. Ja cały czas nie wiem,
0: i myślą z powrotem.
1: Karabinier
0: tam.
1: Ma ten karabin, czy nie? Ale lepiej niech nie używa. Może niech odłowią lepiej.
0: No dobrze, za chwilę Eurythmics i Halina Frąckowiak. Ja nie wiem, dlaczego w lecie takie dziwne rzeczy musimy opowiadać. A to papuga gdzieś uciekła, a to wara, na to krokodyl.
1: Ale ja teraz znalazłem mnóstwo informacji, które mają alarmujące tytuły. No. Wielki smog na wolności na przykład.
0: O.
1: No to już Varanie.
0: Chyba przesadzili. Strach ma wielkie oczy. Eurythmics za chwilę, Sweet Dreams, będzie Halina Frąckowiak, a my zadamy pytanie przed śniadaniem, przed godziną 8 w Radiu Plus.
2: Radio Plus, Głogów. Radio
3: Plus. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
13: Radio Plus.

0: to Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Przepraszamy, bardzo są wakacje, jesteśmy z Kasią leniwi trochę i nawet nie chciało nam się dokładnie policzyć, czy to dzisiaj pół metek, czy jak, ale jesteśmy gdzieś tak w połowie wakacji.
0: Jakoś tak będzie.
2: 28 lipca w kalendarzu, więc napiszcie nam, czy jesteście po i jak było. Czy przed?
0: Jak będzie? Czyli jakie macie plany?
2: 691-141-141 do zdobycia wspaniały plażowy i nie tylko ręcznik Radia Plus.
0: Tak jest, polecamy. Naprawdę warto taki mieć. Przyda się na pewno, nawet jeżeli jesteście już po wakacjach, bo przecież i na basen można powieść, i na trening. Za chwilę na naszej antenie.
2: Zbiornik wodny zawsze się jakiś znajdzie.
0: Otóż to, a i upały idą takie już do kąpieli jak najbardziej. Za 5 minut 8, teraz Demis Russo z Goodbye My Love Goodbye, a na SMS-y czekamy pod numerem 691-141-141. O, w takiej Grecji taki ręcznik, można zadać.
2: Na SMS-y czekamy.

0: czarna na rozruch, pisze Dawid a propos tego kubła, które na naszym profilu facebookowym, tej filiżany wielkiej, z której pani coś popija. Basia napisała: rano tylko kawa w filiżance 500 ml, to taka specjalna na pobudkę. A po pracy już termos z herbatą 1,5 litra.
1: Anita, nasz kubek przedstawiła na zdjęciu. Bardzo się cieszymy.
0: Cieszymy się. A wracając do Barbary, to chyba nie było jakieś bardzo brzydkie słowo, bo też napisała zdecydowanie żłopie.
1: Za chwilę wiadomości w radiu.

0: mają pożegnać się z partią. Zbiera się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Nie żyje 61-latek. Tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzyniu Podlaskim. Rekrutacja trwa. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blisko 40 parlamentarzystów pożegna się z partią. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma dziś zatwierdzić wykluczenie posłów, którzy nie podpisali specjalnego oświadczenia i zdecydowali się na pozostanie w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, które zostało powołane przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Od kilku dni politycy PiS-u wzajemnie obrzucają się oskarżeniami, a partia przechodzi najpotężniejszy kryzys od lat. Odbija się to w sondażach, bo z najnowszego badania Polster dla Superekspresu wynika, że ewentualne ugrupowanie byłego premiera może liczyć na niecałe 5% głosów.
1: Według sondażu największe straty po ewentualnym powstaniu partii Morawieckiego poniosłoby PiS, którego poparcie spadłoby o kilka punktów procentowych, z czego wyraźnie cieszy się chyba premier Donald Tusk.
2: Ja nie będę płakał po PiSie. Dowiedziałem się od niektórych, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem.
1: Politolog Mateusz Zaręba wskazuje z kolei, że nowy klub parlamentarny mógłby liczyć 40 posłów, więc teoretycznie mógłby się domagać nawet stanowiska wicemarszałka Sejmu.
3: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
1: Po rozłamie klub PiS będzie liczył 149 posłów.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzyniu Podlaskim. W trakcie jednej z ewolucji auto miało przejechać na dwóch kołach nad innym uczestnikiem pokazu. Kierowca stracił jednak nad nim panowanie i przejechał po 61-latku. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: W toku śledztwa będziemy zmierzali do ustalenia, czy przeprowadzony pokaz kaskaderski odbywał się zgodnie z regułami tej sztuki, a jeżeli nie, to jakie reguły te ostrożności zostały naruszone i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Na chwilę obecną nie przedstawiono nikomu zarzutów.
0: Obaj mężczyźni to obywatele Czech. Od wielu lat zawodowo zajmowali się tego rodzaju pokazami. Most w Głuchołazach znów łączy miasto po powodzi. Przeprawa przywróciła też ciągłość drogi krajowej numer 40. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że przy projektowaniu mostu wyciągnięto wnioski z powodzi.
5: To ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi.
0: W Głuchołazach nadal widać ślady powodzi. Premier zapowiedział, że do miasta wciąż będzie płynąć wsparcie. Rząd przeznaczył na odbudowę i pomoc dla mieszkańców ponad 360 milionów złotych.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Na Podkarpaciu brakuje 340 chętnych. Rekrutacja trwa od początku lipca.
7: Ten cały proces spotkania z rekruterem, zapisu na wdrożenie, podpisania umowy o wolontariat odbywa się online, a warsztat wdrożeniowy można przejść w dowolnej lokalizacji na terenie województwa.
0: Powiedział nam Michał Obacz, wolontariusz Szlachetnej Paczki w Rzeszowie. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu ponad 13 tysięcy wolontariuszy pomoc dotarła do niemal 20 tysięcy rodzin w całym kraju.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
9: Wtorek w Głogowie raczej z przewagą słońca na niebie. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Termometry wskażą do 26 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może delikatnie obniżać temperaturę odczuwalną.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
10: To już Umberto i to Tabi. Ciao Siciliano, ciao.
11: Ciao, ciao. Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Zapraszamy do 9 w Radiu Plus. 5,5 minuty po 8. Za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.
6: Kto rano wstał?

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Małgorzata się zabezpieczyła, bo jak zapytaliśmy, czy przed wakacjami, czy po, napisała i przed, i po. No właśnie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Co to za rozpusta? Już były jedne, teraz będą następne.
1: No, po to było, no tak. Że z wnuczkami, tak, na działce?
3: Tak, byliśmy z mężem z wnuczkami na działce, a teraz jesteśmy trochę w domu.
1: Bardzo tam narozrabiały?
3: Nie, to są dwa aniołki, bo to są bliźniaczki.
1: No to dobrze.
3: I one są takie bardzo grzeczne. Powiedziały, że na przyszły rok tygodnie chcą tam być.
2: O, proszę, czyli by się podobało.
3: Tak, Jedna to nawet by chciała tam zamieszkać.
1: No, pewnie. A przed to znaczy, co będzie jeszcze w planach?
3: Wyjeżdżamy w takim trzecim tygodniu sierpnia. W góry do Zakopanego. Mąż trochę będzie chodził, ja tam tylko trochę malutko na wiktorówki sobie podejdę, a po południu na baseny termalne właśnie się wybieramy. Zawsze jak jesteśmy tam, to musimy się wymoczyć.
2: Pewnie, że tak, jak jest okazja, jest taka możliwość jak najbardziej.
1: No i ten nasz rzecznik się przyda, no i
3: no,
1: fantastycznie.
3: Przyda się właśnie, no. Przyda, super.
2: No to super, to pakujemy, wysyłamy i fajnego wyjazdu życzymy.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dziękujemy, do usłyszenia.
1: I nawet jak już ten ręcznik dotrze, to później tak nam napisz, już tak na luzie, jak było. O.
3: Dobrze, napiszę.
2: Będzie nam miło, 14 minut po 8.
4: Reklama.
5: Największe centrum BHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy.

poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62.

0: Wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: A gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i zdarzyło.

0: Expert.pl.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
3: dalej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Byłaś, widziałaś?
1: Co, gdzie?
0: Nie. No, na tej Odysei.
1: No nie, a słyszałam, że to dzisiaj...
0: Nie wybierasz
1: się? Że to jakiś hot dog opakowany w filet mignon? Znaczy się, że strawa kiepska, tak naprawdę.
0: A to akurat cytat mojego dobrego kolegi, który tak? W jednej z gazet właśnie tak napisał. W każdym razie, jeśli chodzi o... No, pani jedna słusznie napisała, że to połączenie pompatyczności z powierzchownością.
1: Aha.
0: A ta pani, to nie byle jaka pani, Emily Wilson, ona kilka lat temu przetłumaczyła Odyseję, znaczy własne tłumaczenie zaproponowała na angielski i ze zdumieniem dowiedziała się, że reżyser Christopher Nolan właśnie z jej tłumaczenia skorzystał, kręcąc tę wielką epopeję, przenosząc na ekran, na świat filmu. I jak ona liczyła, że może tam 1000 egzemplarzy sprzeda się tej tłumaczenia, to się okazało, że jak reżyser sięgnął po jej właśnie wersję,
1: to poszło.
0: Milion już teraz sprzedała tych Odysej, że
1: no
0: tak
1: powinna
0: powiem.
1: Powinna z nim trzymać jednak sztamę.
0: Fajnie, że, fajnie, że ludzie czytają, ale ona sama powiedziała, że film jej się niezbyt podobał. Że na przykład nie było kilku wątków, które sprawiają, że ta epopeja jest tak wielka.
1: Ale pewnie ogląda się wzrokowo dobrze.
0: Wzrokowo tak, no. Chociaż tu też wczoraj czytałem jakieś zarzuty. Generalnie jak się wstaje na 6 do radia, to oglądanie 3-godzinnego filmu w kinie. Ale nie, ale to było w środeczku, króciutko tak się oko na chwilę przymknęło.
1: No dobrze.
0: Bywały takie filmy, które przespałem w połowie.
1: Słuchaj,
0: obejrzałem.
1: No, powiem tak, są takie filmy, które po prostu trzeba obejrzeć prędzej czy później, nie ma się może coś spieszyć, ale na pewno na liście filmów do obejrzenia u mnie będzie.
0: Polecamy, bo to głośny film, zobaczymy jak się to na Oscary przełoży, ale to jeszcze kilka miesięcy ładnych zostało. Gramy dalej, Cyndi Lauper w Radio Plus.
1: Girls Just Wanna Have Fun.

0: filiżanka tak wielka, że można się w niej wykąpać.
1: Prawie, tak?
0: Że? No.
1: Na pewno jakby się człowiek zalał czymś takim, to wszystko do zmiany. Dobrze, dzisiaj na naszym profilu facebookowym z czego pijemy? Ja tylko herbatę i to, o, Piotr napisał, że z tureckiego samowaru, ale jaki ładny.
0: O, proszę.
1: Masz tam podgląd?
0: No, widzę.
1: No.
0: No.
1: Katarzyna napisała zdecydowanie herbata z kubka, kawka z filiżanki, również filiżanka Radia Plus. I to dużo tych filiżanek w ciągu dnia.
0: No to ja przypomnę, że my to produkujemy takie teraz fantastyczne, że dopiero na jesień wam pokażemy, bo ja widziałam, cykl produkcyjny jest bardzo długi. I to ceramika Bolesławiec, to mogę już chyba powiedzieć teraz.
1: Czekamy.
0: Coś wyjątkowego dla was, kubki takie piękne.
1: Czekamy, niedługo się u nas pojawią, a na razie w 8:30 we wtorek czas na wiadomości w Radiu Plus.

0: Jest w 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy w Łódzkiem, groźny wypadek na A1 na wysokości miejscowości Leżajna, uderzył w bariery energochłonne. W sumie w wypadku uczestniczyły 4 pojazdy, wiadomo, że są ranni. Są spore utrudnienia na trasie w kierunku Gdańska, korek ma już kilka kilometrów. Wołodymyr Zełenski ma się dziś spotkać z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Według harmonogramu amerykańskiego prezydenta liderzy spotkają się w gabinecie owalnym o 15:30 czasu polskiego. Od ostatniego spotkania przywódców minęło dużo czasu. Ostatni raz widzieli się pod koniec 2025 roku. Wenezuela liczy straty po czerwcowym dwukrotnym trzęsieniu ziemi. Uszkodzeniu uległo prawie 90 budynków uznawanych za dziedzictwo kulturowe tego kraju. Według władz na odbudowę potrzeba 20 miliardów dolarów. Od dziś w Muzeum Powstania Warszawskiego można zobaczyć, jak wyglądała powstańcza moda. Blisko 100 eksponatów trafiło na wystawę Splot, czy sukienka może być mundurem. Wystawę będzie można oglądać przez rok.
1: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus z Głogów. W najbliższą niedzielę 2 sierpnia wyrusza 46. pierwsza pielgrzymka z Głogowa na Jasną Górę. Zbiórkę pomocników oraz zdawanie bagaży zaplanowano na godzinę 6 rano na dziedzińcu Kościoła Bożego Ciała. Zapisy prowadzone są przez internet. Dodatkowo do piątku przy figurze świętego Mikołaja zbierane są produkty żywnościowe o długim terminie przydatności, które posłużą jako prowiant dla pielgrzymów na trasie. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie dołączyła do Dolnośląskiego Akademickiego Korpusu Ochrony Ludności. To pierwsza w kraju inicjatywa łącząca środowisko naukowe z systemem obrony cywilnej. List intencyjny podpisano w Urzędzie Wojewódzkim, a o szczegółach trwających prac nad strategią mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
2: Najpierw chcemy zinwentaryzować potencjał, który możemy wykorzystać w całym systemie budowy systemu bezpieczeństwa tutaj na Dolnym Śląsku, bo z jednej strony mamy naukowców, z drugiej strony mamy studentów, czyli ich potencjał, ich zaangażowanie, a z trzeciej strony także całą bazę infrastrukturalną uczelni, no bo to są uczelnie, to są akademiki, to są laboratoria, to centra badań, które właśnie w sytuacjach kryzysowych mogą być tutaj kluczowe.
1: Dla głogowskich studentów oznacza to dostęp do specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego. Pogoda. Wtorek w Głogowie raczej z przewagą słońca na niebie. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Termometry wskażą do 26 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może delikatnie obniżać temperaturę odczuwalną.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Już się odzywają pierwsze osoby w sprawie tych kubków z Bolesławca.
2: Nie, to trzeba poczekać, bo ja mówię, to proces produkcyjny jest bardzo, bardzo długi. No dobrze, dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Diane Warwick, za chwilę Heartbreaker, Chesney Hope, potem The One and Only.

0: Wczesny Hawks, The One and Only na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 9. Człowiek jak idzie do lasu albo gdzieś na spacer, to się musi naprawdę dobrze na rozglądać, bo czasem można trafić coś, co jest zupełnie wyjątkowe. Tak jak 10 lat temu chyba ponad mieszkaniec okolic, niech no tu sprawdzę, Bochni chyba, tak? Miastko, o! To takie miasto, miastko, znalazł zupełnie przez przypadek monetę, która się potem okazała po latach dopiero, że to jest taka moneta, że są trzy tylko takie w Polsce.
1: I ja myślałem,
0: złota,
1: że to coś...
0: w dodatku czyste złoto, co wyszło na lekcji chemii, wcześniej był jubiler i to w ogóle cała historia...
1: Myślałem, że o jakichś egzotycznych zwierzętach będziesz opowiadać, jakiś baran albo coś innego, a ty moneta w lesie?
0: No wiesz, człowiekowi złoto przed oczami czasem
1: zaświeci. No. I co, trzy
0: ona była brudna w ogóle, on ją wrzucił do jakiegoś wazona, dopiero potem się okazało, że chyba trochę tam błysnęło. Rodzice powiedzieli, a weź tam sprawdź, co to jest, tak naprawdę się potem po latach okazało. Nie wiem, co się stało z tą monetą, pewnie trafiła do muzeum, ale no tak, początkowo leżała ubłocona gdzieś tam. Takie skarby można znaleźć.
1: To jest człowiek, który posłuchał swojej mamy, już nie chodzi o to, żeby wziął i tam poszedł gdzieś z tym, ale mama mówi, patrz pod nogi. A tam zawsze jakaś
0: telefon.
1: Moneta może się znaleźć. No.
0: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Saragossa Bentaga, Do Wet, Love Is All Around.
1: W ogóle jak idziemy do lasu, to telefon zostawmy gdzieś.
0: Jak to zwariowałeś, a jak potem po GPS-ie do domu trafisz.
1: A, że jak zgubimy
0: się. Poza tym
1: się.
0: Pineskę możesz zrobić do samochodu, drogę ci potem wskażę.
1: Pineska w lesie?
0: Ja tak raz kajaka szukałam.
1: A to dobre.
0: Prawie
1: no.
0: Bezludna.
1: Mówię
0: bez
1: do takiego lasu, który znamy, gdzieś robimy jakieś kółko i wiemy, gdzie jesteśmy.
0: No to
1: a z drugiej strony teraz są takie aplikacje, że jak się jakieś rośliny znajdzie, to można od razu zdjęcie zrobić i wiesz, co to jest.
0: Ci mówi, to jest to i tamto, jeść albo nie jeść i tak dalej.
1: Albo iść dalej.
0: Trochę ta, że tak powiem, elektronika i technika się przydaje. Za chwilę na naszej antenie Wet.
2: Reklama.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.

0: Biedronkę.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.

wakacyjnie. Wszystkiego dobrego, słońca, na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Saragossa, Bęb na antenie Radio Plus. Za 5 minut będzie godzina 9.
1: Izabela napisała, że piękna jest ta duża filiżana, która na naszym profilu facebookowym, nie nasza, to pożyczyliśmy obrazek od kogoś.
0: Filiżana z samego rana.
1: Tak jest, ja w zastępstwie z roku takiej mam 4 kubeczki, w każdym coś innego.
0: O proszę, i tak wszystkie na raz, czy każdy do czegoś innego?
1: Ja domyślam się, w jednym jest kawa, w drugim jest cukier, w trzecim śmietanka i to wszystko to można połączyć.
0: No dobrze, niech będzie. Fantastycznie. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Wracamy jutro po 6.
1: Do usłyszenia.

0: reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: 5 osób trafiło do szpitala. Groźny wypadek na A1 w Łódzkiem. Połamane drzewa i zalane drogi. Podkarpacie walczy ze skutkami wichur. Jest już prawie gotowy. W Konotopiu powstaje najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 osób trafiło do szpitala, poważny wypadek na A1 w Łódzkiem. Między węzłami Piątek i Stryków bus uderzył w barierę.
1: Doszło w tym samochodzie do awarii opony wystrzału. Kierowca nie zdołał opanować samochodu i uderzył w barierę energochłonne. Kierowca tego samochodu jest trzeźwy, no niestety 5 osób trafiło do szpitali. Na diagnostykę ich życiu nie zagrożenie bezpieczeństwo.
0: Mówi Mariusz Kowalski z policji w Łęczyce. Chwilę później doszło tam do kolejnego zderzenia.
1: Na jezdni zatrzymała się cisterna, auto ciężarowe, aby udzielić pomocy. Za tym samochodem zatrzymała się osobówka. Niestety trzecie auto nie zdołało wyhamować i uderzyło w osobowy samochód, a ten następnie w ciężarowy.
0: Ruch w kierunku Gdańska odbywa się jednym pasem. Korek ma kilka kilometrów długości. Setki interwencji strażaków, połamane drzewa, zablokowane drogi i uszkodzone linie energetyczne. To skutki burz, które wczoraj przeszły nad Polską. Trudna sytuacja m.in. na Podkarpaciu, gdzie strażacy interweniowali ponad 130 razy, głównie w powiatach niżańskim i mieleckim.
2: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Na szczęście nikt nie został ranny.
0: Mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej. Według prognoz w najbliższych dniach powrócą do nas upały. Rząd pod koniec wakacji może wrócić do regulowania cen paliw. O takim rozwiązaniu mówi premier Donald Tusk. Powodem jest drastyczny wzrost cen na stacjach. A eksperci nie mają dobrych informacji. Ich zdaniem będzie coraz drożej.
3: Powrót regulowanych przez rząd cen na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i przebiegu amerykańsko-irańskiej wojny.
4: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
3: Przekazał premier Donald Tusk, a analitycy alarmują, że 8 zł za litr popularnej 95 możliwy jest już niedługo.
5: Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
3: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Już teraz na niektórych stacjach za litr benzyny płacimy ponad 7,50. Cena diesla dochodzi już do 8 zł.
0: To był Michał Rawa, dziękujemy.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej jest już prawie gotowy. 55-metrowy monument z tarasem widokowym powstaje w Konotopiu na Kujawach. To prywatna inicjatywa przedsiębiorcy Romana Karkosika i jego żony. Na razie figurę można oglądać z daleka, ale już przyciąga wielu turystów.
7: Zajechałam tutaj i naprawdę robi wrażenie.
8: To może być nowa atrakcja turystyczna.
7: Jeszcze jest czas, można powiedzieć, taki wykańczający. Już jest tylu odwiedzających. Myślę, że może to być dobre miejsce.
9: Robi wrażenie ta wielkość.
10: Chyba lepiej byłoby na coś innego. Właśnie mówiliśmy przed chwilą, że może z tego byłby fajny szpital.
9: Ale no to są jego pieniądze. Pewno cała okolica z tego skorzysta. Tu się rozwiną zaraz jakieś hotele, restauracje.
0: Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski. Prace mają zakończyć się przed 15 sierpnia, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie pomnika.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: Prawie 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Och, Pretty Woman i Roy Orbison na początek tej godziny.

0: I super, super, radio plus lato z nutą nostalgii, 18 minut po 9 teraz na zegarze. Jeśli chodzi o te światła, to będą dzisiaj skierowane na was przede wszystkim. A to dlatego, że na was, na słuchaczy Radia Plus, a to dlatego, że właśnie jeden ze słuchaczy, Edward, odwiedzi nas dzisiaj, a później odbierze swoją nagrodę w naszym konkursie Pokaż jak się ruszasz. Pamiętacie, to było całkiem niedawno, przy okazji Wimbledonu. Tą nagrodą główną było była między innymi lekcja tenisa z Kasią Kozimor. I to się dzisiaj wydarzy. Edward razem z Kasią wpadną do nas najpierw do studia, a później pobiegną na kort i będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Ale to nie jedyna atrakcja dzisiaj, bo przypominam, że trwa nasz konkurs Szlak Tajemniczych Podziemi w Radio Plus i za moment szczegóły. Radio
1: Plus. Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.

0: twojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Odkrywamy razem z wami ten szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Przypominam, że trwa piąta edycja konkursu, nad którym mamy patronat konkursu Zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi. I te podziemia Dolnego Śląska kryją mnóstwo historii. Na szlaku jest 15 miejsc, które trzeba odwiedzić, żeby wziąć udział w tym konkursie. Ale żeby wziąć udział w naszym konkursie, o konkursie, nie trzeba na razie jeszcze niczego zwiedzać. Trzeba trochę wiedzieć. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Szlak Tajemniczych podziemi w Radiu Plus i proszę tam kliknąć i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz zwiedzić szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ, bo hotel Zamku Książ, tuż z widokiem właściwie na zamek i pobyt w tym hotelu to jest atrakcja i niesamowita, ale też przede wszystkim nagroda, weekendowy pobyt dla dwojga w takim właśnie hotelu Zamku Książ, a do tego jeszcze są wejściówki na szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i ja dzisiaj takie będę dla was miała. Na radioplus.pl, przypominam, jest specjalny formularz, proszę wypełnić i dać sobie szansę. Autorka lub autor tej jednej z najciekawszych odpowiedzi dzisiaj, a te, które już zostały zgłoszone, również biorą w tym udział, także trudne mam zadanie do wybrania jednej osoby na dziś. Potem będzie trzeba odpowiedzieć na 5 pytań i tak do piątku. I w piątek mamy finał. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Słuchasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: PiS ma dziś oficjalnie wyrzucić ponad 30 posłów Mateusza Morawieckiego. Opanowano ogromny pożar w Żyrondzie na południowym zachodzie Francji. W Gdańsku trwa 766. jarmark Świętego Dominika. Jest 10. Marcin Bartnik. Na początek jednak tragiczny wypadek na Mazowszu. Na krajowej 62 zginęła jedna osoba. Trasa Łochów-Wyszków jest zablokowana w pustych łąkach. Jak opisują policjanci, kierujący Hondą na łuku drogi stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z jadącą z naprzeciwka ciężarówką. Ofiara to kierowca auta osobowego. Ranny został też kierowca tira. By dostać się do ekspresowej S8 trzeba skorzystać z objazdów przez brok. Prawo i Sprawiedliwość ma dziś oficjalnie zatwierdzić wykluczenie ponad 30 posłów rozłamowców, którzy nie podpisali lojalek. Możliwe, że jeszcze dziś powstanie nowy klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zbiera się o 17:00. Były premier zapowiedział, że jeśli dojdzie do usunięcia polityków z PiSu, nie będzie czekał z decyzjami w Sejmie. Mateusz Gołębiewski.
2: Jeśli dzisiejsze głosowanie zakończy się wykluczeniem, posłowie mają jeszcze dziś spotkać się i rozpocząć tworzenie własnego klubu. Do jego powstania potrzeba minimum 15 posłów, a środowisko byłego premiera deklaruje, że skupia około 40 parlamentarzystów. Nowy klub byłby całkiem spory, przyznaje politolog Mateusz Zaręba.
3: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
2: Obecnie klub PiS liczy 186 posłów.
1: Mamy też najnowszy sondaż. Jeśli były premier Mateusz Morawiecki stworzyłby ugrupowanie Rozwój Plus, zagłosowałoby na niego 4,9% badanych, wynika z sondażu Instytutu Badań Polster opublikowanego w Superekspresie. Koalicja Obywatelska nadal pozostaje liderem z wynikiem niemal 32% głosów. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość 21,5%. Wreszcie dobre informacje w sprawie pożarów we Francji. Żywioł w Żyrondzie, który od 22 lipca strawił już 42 tysiące hektarów, jest ustabilizowany, poinformowała prefektura tego departamentu na południowym zachodzie Francji. Władze oceniły, że miniona noc była spokojna. Przypomnijmy, w walce z ogniem rannych zostało już 93 strażaków, zniszczonych zostało 240 budynków mieszkalnych, ewakuowano łącznie 220 tysięcy osób. Tymczasem do Hiszpanii poleci w sobotę polska ekipa z Wrocławia, Poznania i Olsztyna, zapowiada Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
4: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzję w sprawie utworzenia grupy ratowniczej do udziału w działaniach ratowniczych na terytorium Królestwa Hiszpanii. Ta grupa o nazwie Hiszpania 2026 wyjedzie w pierwszym etapie do działań 1 sierpnia. Będzie brał udział około 105 strażaków.
1: Polska grupa ratownicza ma pozostać w Hiszpanii do końca sierpnia. Teraz podwójny transport z Kanady do Gdańska. W kartonach z odzieżą ukryta była prawie tona marihuany o wartości 46 milionów złotych. Po odbiór kontenera nikt się nie zgłosił. Na razie nikogo nie zatrzymano w tej sprawie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 3 tygodnie smaków, muzyki i sztuki. W Gdańsku trwa 766. jarmark Świętego Dominika, jedno z największych letnich tego typu wydarzeń w Polsce. Atmosferę wydarzenia sprawdzał nasz reporter Iwo Pastuszka.
5: Dopiero zaczęliśmy i oglądamy i fajnie, że to jest bliżej. Te starocie są tu niż tam. Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
6: Tłumy jak zawsze, albo nawet większe z roku na rok. Tylko ja też się zawodzę troszkę, ponieważ na jarmarku w sumie nie ma nic nowego. Zawsze są te same rzeczy, tylko o wiele droższe z roku na rok.
7: To jest europejska produkcja ogólnie z XX wieku. Marek Kuciak, jarmark gdański. Tak, początek, niektóre połowa XX wieku. Serie jest takie stare. Nowa lokalizacja bliżej centrum jednak tego długiego targu. Jest bardzo duży napływ ludzi.
1: Jarmark Świętego Dominika potrwa w Gdańsku do 16 sierpnia.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Can you feel the love tonight? I Elton John na początek.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A na tym szlaku kopalnia Złota Aurelia w Złotoryi. Podziemna trasa turystyczna kopalni Świętego Jana w Krowicy. Do tego Time Gates, Bramy Czasu w Jeleniej Górze. Do tego jeszcze projekt Arado, podziemia Zamku Książ, stara kopalnia w Wałbrzychu, sztolnie walimskie Rize, podziemne miasto Osówka, twierdza Srebrna Góra, twierdza Kłodzko, podziemna trasa turystyczna w Kłodzku. Do tego jeszcze Złoty Stok, czyli kopalnia złota w Złotym Stoku, jaskinia Radochowska, a kopalnia uranu w Kletnie i podziemna trasa turystyczna w Bystrzycy Kłodzkiej. 15 jest ich i warto wszystkie odwiedzić, bo można wtedy zdobyć na przykład rower elektryczny i to jest nagroda główna w konkursie Zostań zdobywcą szlaku tajemniczych podziemi Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. 15 miejsc na szlaku do odwiedzenia i ten konkurs trwa do końca października i te pieczątki, które zbierzecie na trasie, one przechodzą także na przyszły rok, jeżeli w tym roku nie uda wam się zdobyć wszystkich, więc warto odwiedzać w swoim tempie, w swoim czasie, ale przede wszystkim nie tylko po to, żeby zdobyć nagrodę, ale żeby zanurzyć się w tej historii, zanurzyć się, właściwie to zejść, odkopać ją, odkryć w ten sposób. A my w Radiu Plus mamy patronat nad tym konkursem i do tego mamy też konkurs nasz. Można zdobyć, to jest nagroda główna, weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ i do tego jeszcze pozwiedzać różne obiekty, które są na trasie Szlaku Tajemniczych Podziemi. I dzisiaj do kogoś z was zadzwonię. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę w nim odpowiedzieć, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do zamku, a później czekać na telefon ode mnie, odpowiedzieć na 5 pytań tak lub nie, no i dać sobie szansę, żeby zdobyć tę nagrodę główną, czyli pobyt dla dwojga w hotelu Zamku Książ.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus.
2: Reklama.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy.

0: najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
6: A Ekstra Pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w Super Pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
13: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
14: Wiosna, wiosna.

0: I Don't Wanna Dance i Eddie Grant w Radio Plus Lato z notą nostalgii. Może ten Eddie nie chce tańczyć, ale nasz Eddie Edward będzie dzisiaj tańczył na korcie razem z Kasią Kozimor. Dzień dobry.
1: Nie wiem, czy to będą tańce. Dzień dobry. Witam.
2: Dzień dobry,
1: Edward
2: jest
1: z nami.
2: Wszystkich.
1: Laureat naszego konkursu. Pokaż, jak się ruszasz. Edward pokazał zdjęcie z kortu. Napisał, że nie, to opowiadałeś mi na antenie, że u siebie na ogródku zrobiłeś sobie siatkę i ćwiczysz serwis. Dobrze pamiętam?
2: Tak, takie małe karo sobie wytyczyłem. Wymierzyłem, prawda, wysokość. No i ten piłek miałem 70 i tak uderzyć 70 razy, to trochę ręka boli.
1: O, tak.
2: Ale powiedzmy, że tam z 5 razy mi się udało powtórzyć cel.
1: No dobrze.
2: Cel,
1: kto te piłki potem zbiera?
2: A, i to taki mój patent. Kupiłem sobie na giełdzie w Słomczynie autentyczną sieć rybacką, którą założyłem na drzewach i po prostu ona mi łapała piłki.
1: No wariat sportowy, prawda?
0: Tak, sportowy świr. Ale
1: no
0: dobrze, dzisiaj przed wami właściwie to już nie będzie nawet lekcja.
1: Nie, bo właśnie to nie będzie...
0: była lekcja, ale okazuje się, że tutaj to będzie jednak
1: sparing, tak?
2: No, myślę, że tak.
1: No to zagramy na punkty, tak?
2: Znaczy, ja będę starał się przebijać na tą drugą stronę.
1: Dobrze, ja
2: i
1: będę
2: trochę
1: się starała,
2: pobiegać.
1: Żeby wracało. Fantastycznie. No to co, za chwilę zabieram cię na kort, a tutaj jeszcze prezent, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli rakieta prosto dla ciebie. Zobacz, sprawdź, czy ci pasuje.
2: Nie, no rakieta jest...
0: Rakieta jest
1: nowa.
2: Wybitna.
0: Naciągnięta.
2: Naciągnięta.
1: Już jest tak, naciąg...
2: Powiem, że firmę, którą lubię.
1: O, no to fajnie trafiliśmy.
2: Kiedyś też tak.
1: Kolorki też niczego gra, sobie,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, ja zawsze uwielbiam wszelakie kolory, szczególnie tej firmy.
1: Super.
2: One mają naprawdę fajne.
0: To ja jeszcze zapytam, Edwardzie, czy ty jakoś jesteś przygotowany psychicznie, mentalnie, czy wcześniej był trening jeszcze, skoro dzisiaj ten mecz?
2: Zawsze staram się rozciągać, bo moja córka jest po medycynie i krzyczy na mnie.
1: I ma rację.
2: Krzyczy
1: bo
2: na
1: tak
2: mnie.
1: Się najczęściej kontuzje rodzą, kiedy człowiek jest nierozgrzany.
2: I też takie miałem doświadczenia, że kazali mi rzucać piłką lekarską prawo, lewo, tak
1: dobrze,
2: też. Kurczę, ja chcę grać, a nie rzucać piłką. No ale już wiem, że to trzeba zrobić, także tak jestem gotowy.
1: Ja tu widzę ogień, także to idziemy na kort.
0: Ja czekam na relację, jak
1: szaleją,
0: to wam wszystko
1: jak
0: poszło.
1: To było, idziemy na korty, tak.
0: Piękne.
1: To Maryla Radowicz śpiewała, też lubi poszaleć na cegle.
0: To prawda. Więc życzę wam powodzenia i czekam na te relacje i na zdjęcia, które później pojawią się na naszym Facebooku. Wszystkiego dobrego, dzięki.
2: Dziękuję pięknie.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Bobby McFerrin w Radiu Plus. Lato z dni na korty tenisowe klubu Olszynka Grochowska, bo to tam rozgrzeje go radio, czyli na Facebooku Radia Plus. A ja po Jedku do zdobycia weekend dla dwojga na Zamku Książ i zwiedzanie nie tylko zamku, ale i tajemniczych podziemi i nie tylko Zamku Książ. Szczegóły za chwilę. Radio
2: Plus. Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49, a herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
6: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHB, Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com. PL.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Potężne trzęsienie ziemi w Japonii, jest ostrzeżenie przed tsunami, wstrzymano również ruch super szybkich pociągów. Za chwilę też najnowsze informacje w sprawie siedmiolatka, który topił się wczoraj w łódzkim akwaparku i wysychający zalew Sulejowski. Jest 11. Marcin Bartnik. Potężne trzęsienie ziemi w Japonii, jest ostrzeżenie przed tsunami. Wstrząsy o magnitudzie 7,1 nawiedziły prefekturę Kumamoto na południowym zachodzie kraju. Służba geologiczna poinformowała, że był to najwyższy stopień japońskiej skali intensywności sejsmicznej. Wydano ostrzeżenie przed nadciągającą falą tsunami dla mieszkańców regionów przybrzeżnych, m.in. Zatoki Morza Wschodniochińskiego. Elektrownie jądrowe w Sendai oraz Genkai na wyspie Kyushu nie odnotowały żadnych nieprawidłowości ani uszkodzeń. Wstrzymano za to prewencyjnie kursowanie superszybkich pociągów na całej wyspie Kyushu. Na razie nie ma informacji o ofiarach i stratach. Stan 7-letniego chłopca, który został znaleziony na dnie basenu w akwaparku Fala w Łodzi, jest krytyczny. Dziecko

0: Dziecko przebywa w klinice intensywnej terapii w Centrum Zdrowia Matki Polki. Informacje zebrał Grzegorz Mnich.
1: Chłopiec jest w skrajnie ciężkim stanie, powiedział nam rzecznik szpitala. Wykonany zostanie jeszcze rezonans głowy, żeby ocenić uszkodzenia mózgu. Lekarze nie chcą się wypowiadać na temat rokowań. Wiadomo, że dziecko przez kilka minut leżało nieprzytomne pod wodą, a zauważył je przypadkowy mężczyzna, nie zaś ratownicy. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego. Reanimacja trwała ponad pół godziny. Udało się przywrócić funkcje życiowe. Prokuratura zabezpieczyła monitoring, sprawdzono trzeźwość ratowników. Trwa przesłuchanie świadków.
0: Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Poranny pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli w gminie Chęciny w Świętokrzyskiem. 24-letni kierowca Mercedesa, uciekając przed policją, zanim został zatrzymany, uszkodził dwa auta.
2: Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, powodem ucieczki 24-latka spod kielickiej gminy był aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Mercedes nie posiadał także ważnych badań technicznych oraz aktualnej polisy OC.
0: Informuje Jacek Borek z kieleckiej policji. Kierowca był trzeźwy, ale pod wpływem narkotyków.
2: Przeprowadzone badanie na obecność środków odurzających wskazało, iż kierował on pojazdem pod wpływem amfetaminy. W związku z powyższym od kierującego Mercedesem została pobrana krew do badań laboratoryjnych.
0: Za niezatrzymanie się do kontroli i złamanie zakazu 24-latkowi grozić może do 5 lat odsiadki.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Łodzie w błocie, a uciekający brzeg odsłania piasek i korzenie drzew. Zalew Sulejowski, drugi co do wielkości zbiornik wodny w Łódzkiem, wysycha. Poziom wody spadł już o metr poniżej normalnego stanu. Tematem zajął się Rafał Różycki.
4: Dopływu to wcale nie ma, nie? Tylko codziennie 1,5-2 cm idzie w dół. Tragiczny jest.
5: To jest bardzo źle. W krótkim czasie było bardzo dużo wody.
6: Za dużo tej wody nie ma po prostu i to Łódzki stoją bardzo na płytkiej wodzie. Za chwilę z tego nie będzie na tyle, żeby można było tym pływać. To jest piach na wierzchu. No i korzenie wystają, także może być niebezpieczny.
7: Niski poziom wody w zbiorniku Sulejowskim wynika z suszy hydrologicznej w zlewni Pilicy. Anna Truszczyńska, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do zbiornika wpływa obecnie mniej wody, niż musi z niego odpływać.
0: Od kilku dni nad Zalewem Sulejowskim obowiązuje też zakaz kąpieli. Powodem są sinice.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 11:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Model Talking i Brother Louis na początek, a w kolejce czeka już Michael Sambello i Maniac.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A w tych podziemiach zwiedzamy i jaskinie, na przykład jaskinię Radochowską, niedaleko Olątka Zdroju, w której sporo jest nietoperzy, ale także i możemy odkryć niedźwiedzie czaszki. I jest taki specjalny, właściwie niespecjalny, bo jest tam taki mikroklimat, który sprzyja temu, żeby można było zaobserwować endemicznego skorupiaka. Jakiego? No zachęcam do tego, żeby pogłębić tę wiedzę, bo ta wiedza dotycząca szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska przyda wam się, jeżeli chcecie powalczyć o weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ, to w ramach naszego patronatu nad konkursem Szlaki Tajemniczych Podziemi, zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. No i już za chwileczkę dowiemy się, kto dzisiaj powalczy o ten weekend. 5 pytań będzie do zadania, a trzeba będzie odpowiedzieć tak lub nie. Szczegóły za momencik wyjaśnię, ale jeśli wy chcecie do nas dołączyć, to na radioplus.pl jest specjalny formularz Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Proszę w niego kliknąć i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ, a później czekać na telefon. Dzisiaj za moment ode mnie, ale jutro na przykład od Janka Pasterskiego.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów.

0: Serenoe i Drupip Radio Plus Lato z nutą nostalgii, a my zostawiamy włoskie klimaty i przenosimy się na Dolny Śląsk.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus i pytania o ten szlak tajemniczych podziemi. Przypomnę, że ta nagroda główna to weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ i dzisiaj o taki weekend powalczy Ewa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ewo, dla ciebie prezent już jest w postaci wejściówek, między innymi do podziemi Zamku Książ, ale nie tylko. Między innymi także do sztolni walimskich i jeszcze kilku innych obiektów, które na trasie Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska się znajdują. Jest ich 15 tych miejsc na szlaku, więc jest co zwiedzać. I właśnie, jeżeli się zdobędzie ten tytuł, certyfikat znaku zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi, to jest jeszcze osobny konkurs i wtedy można wygrać rower, ale u nas dzisiaj szansa na to, żeby powalczyć o weekend na Zamku Książ. Jak się czujesz?
2: No, zestresowana oczywiście, bo przyznam szczerze, że niezbyt znam ten region. Oj, dopiero właśnie, chciałabym go poznać.
0: O to, żebyś go poznała. Ale pisałaś, że to są takie twoje czasy troszeczkę, te lata 70., kiedy było trochę
2: zwiedzania. No, pierwszy
0: zwiedzania.
2: Raz byłam w tych okolicach, tak. Mm-hmm. Ale wiadomo, że przez te 48 lat tam zaszły duże zmiany i po prostu, no,
0: jest
2: trzeba
0: pięknie.
2: To sobie przypomnieć.
0: Jest pięknie i warto sobie to przypomnieć. Napisałaś, że zabierzesz swojego męża na taki wyjazd, jeśli
2: tak,
0: ci się uda.
2: Tak.
0: Dobrze, to ja trzymam kciuki, jak za każdego z was. Jeszcze przedstawię
2: serdecznie
0: zasady.
2: Dziękuję.
0: Za chwilę usłyszysz pięć pytań. Na każde na odpowiedź będziesz miała 3 sekundy. Za każdą prawidłową odpowiedź dostajesz 1 punkt. I zegar będzie odmierzał nam 3 sekundy. On będzie brzmiał tak.
2: Okej.
0: Okay. Jest sporo czasu, bo na pytanie odpowiadamy tak lub nie. Czy jesteś gotowa?
2: Tak.
0: To zaczynamy. Czy konkurs zdobywca Szlaku Tajemniczych Podziemi trwa do końca października?
2: Nie.
0: Tak, do końca października. Od 1 kwietnia do końca października. Ale następne pytanie, nie poddajemy się. Czy sztolnie walimskie były budowane w ramach kompleksu Rize?
2: Tak.
0: Zgadza się. Mamy 1 punkt. Kolejne pytanie. Czy kopalnia w Kletnie słynie z wydobycia srebra?
2: Tak.
0: Ach, niestety. Uranu. Kopalnia uranu w Kletnie.
2: Ojejku.
0: Ale bilety są do tej kopalni dla ciebie, więc będzie okazja, żeby to zobaczyć. Następne pytanie. Czy stara kopalnia w Wałbrzychu powstała na terenie dawnej kopalni Kinga?
2: Tak.
0: Julia. Kolejne, ostatnie pytanie. Ale spokojnie, na razie masz remis z Pauliną, Patrycją, która wczoraj zdobyła 1 punkt, więc pytanie dla ciebie kolejne. Czy kopalnia świętego Jana w Krobicy będzie w tym roku obchodziła jubileusz 500-lecia?
2: Tak.
0: Niestety, 450 lat i ta i wielkie wydarzenie już 17-18 października właśnie w Krobicy, więc będzie można też się tam wybrać. Ale Ewo, mamy 1 punkt. Dla ciebie już jest teraz zestaw gadżetów od Radia Plus, a także wejściówki
2: bardzo
0: na ten
2: dziękuję.
0: Szlak. I życzę miłego zwiedzania. Bez względu na to, czy ten weekend dla dwojga na Zamku Książ, w hotelu Zamku Książ się uda. Wszystkiego dobrego.
2: Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam całą załogę Radia Plus.
0: Bardzo
2: wszystkiego dobrego dla państwa. Dziękuję
0: dla
2: bardzo.
0: Was również. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: rozłamie w PiS-ie w Sejmie szachy o stanowisko wicemarszałka. 105 polskich strażaków poleci w sobotę do Hiszpanii gasić pożary lasów. Zidane, trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Jest 12. Marcin Bartnik. Na początek sejmowy bój o wakat na fotelu wicemarszałka po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. PiS po prawie 3 latach obecnej kadencji zgłosił kandydata, posła Marcina Ociepę. Przy Wiejskiej nie ma wątpliwości, to polityczny ruch wymierzony w Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Łączymy się z Sejmem, tam jest nasz reporter Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. PiS zgłaszał kandydata na wicemarszałka już na początku tej kadencji, ale nie było zgody rządowej koalicji, by funkcję objęła Elżbieta Witek. I dopiero po prawie 3 latach pojawia się nowy kandydat, Marcin Ociepa. Politycy rządowej koalicji nie mają wątpliwości.
2: Kaczyński się przestraszył, że być może Morawiecki miałby wicemarszałka.
1: Mówi Zbigniew Konwiński z KO. Tomasz Trela z Lewicy podkreśla jednak, że ewentualnej partii Mateusza Morawieckiego może być trudno uzyskać fotel wicemarszałka.
3: Bo jakby to wyglądało, gdyby PiS się podzielił zaraz na 5 mniejszych klubów, każdy miałby mieć wicemarszałka? Nie, to jest jakieś pomniejszanie z poplątaniem.
1: Politycy rządowej koalicji zaznaczają, że będą jeszcze o tym rozmawiać w swoim gronie.
0: O 17:00 zbierze się Komitet Polityczny PiS-u, który ma podjąć ostateczną decyzję dotyczącą rozłamowców. 3 godziny później Mateusz Morawiecki i jego stronnicy będą zastanawiać się, co dalej. Polscy strażacy lecą do Hiszpanii, gdzie trwa walka z pożarami lasów. 105 ratowników przez cały sierpień będzie pełnić służbę rotacyjnie w regionie Kastylia-La Mancha. Po raz pierwszy wezmą udział w zagranicznej misji z wykorzystaniem nowego modułu do gaszenia pożarów lasów bez użycia ciężkich wozów. Mateusz Gołębiewski.
4: Polacy pojadą do Hiszpanii jako element unijnego wsparcia. Ich głównym zadaniem będzie dogaszanie ognisk pożaru po zrzutach wody dokonywanych przez samoloty i śmigłowce. Będą działać w wymagających warunkach w okolicach miejscowości Toledo i Cuenca. Jest to górzysty teren, gdzie dotarcie ciężkim sprzętem jest często niemożliwe. A ogień poczynił tam już gigantyczne straty, o czym mówił premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Od początku roku pożary zniszczyły około 150 tysięcy hektarów, a co tragiczne, życie straciło 13 osób. Jak poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, polscy strażacy wraz ze sprzętem zostaną przetransportowani do Hiszpanii wojskowymi samolotami CASA.
0: Wciąż trudna sytuacja także we Francji. W związku z pożarami ewakuowano prewencyjnie 4000 turystów z kurortu Le Canu nad Oceanem Atlantyckim. Chodzi o departament Żyrondy na południowym wschodzie kraju. Rano miejscowe władze poinformowały, że ogień udało się opanować, ale boją się, że silny wiatr może znów napędzić pożar. Daniel Obajtek usłyszał zarzuty w sprawie wycofania ze sprzedaży na stacjach Orlenu za jego prezesury numeru tygodnika Nie z papieżem na okładce oraz składania fałszywych zeznań przed sądem. Europoseł nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Przed warszawską prokuraturą Obajtka wspierali zwolennicy PiS-u wzywani na demonstrację przez Jarosława Kaczyńskiego.
5: Nie ma zgody w Polsce na to, by bezcześcić symbole religijne. Nie ma zgody w Polsce na to, żeby hańbić Jana Pawła II. Musimy być przede wszystkim solidarni. Bogu dziękuję, że jesteście.
0: Przed prokuraturą był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Prawie tona marihuany ukryta w ubraniach z Kanady. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej prześwietlili trefny kontener w gdyńskim porcie.
6: Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 945 kg marihuany o czarnorynkowej wartości 46 milionów złotych.
0: Wyjaśniał Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Jak informowaliśmy wcześniej, po kontener na razie nikt się nie zgłosił.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Zinedine Zidane, trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji, 54-letni, były świetny piłkarz, zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Jak przekazała francuska federacja, nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt. Przypomnijmy, Zidane w roli szkoleniowca pracował wcześniej w Realu Madryt, z którym pożegnał się 5 lat temu.
8: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. W najbliższą niedzielę 2 sierpnia wyruszy 46. pierwsza pielgrzymka z Głogowa na Jasną Górę. Zapisy chętnych pątników cały czas prowadzone są przez internet. Co ważne, dla osób, które nie mogą wyruszyć na trasę osobiście, przygotowano alternatywę o możliwościach duchowego uczestnictwa. W drodze mówi pilot pielgrzymki, ksiądz Paweł Patrzylas.
9: Duchowy pielgrzym jest ważny, bo jest to takie wsparcie z zaplecza. W zakrystii, czy to naszej parafii, czy głogowskich parafii, można pobrać kartę duchowego pielgrzyma, na której znajduje się mapa naszego przejścia, znajduje się modlitwa wsparcia pielgrzymów, ale też otrzymują karteczkę, na którą wpisują swoją intencję. My później z trasy przysyłamy pocztówkę z pozdrowieniami.
8: I jeszcze do piątku w parafiach zbierany jest również trwały prowiant dla pielgrzymów. Głogowska policja szuka sprawców, którzy na przystankach i słupach ogłoszeniowych rozklejali antyimigranckie plakaty. Jak informuje oficer prasowy Głogowskiej Komendy Natalia Szymańska, funkcjonariusze sprawdzają monitoring i wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Treść materiałów jest obecnie analizowana pod kątem ewentualnego naruszenia przepisów o szerzeniu mowy nienawiści.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
8: We wtorkowe popołudnie nad Głogowem zagości bardzo przyjemna aura. Słońce będzie regularnie przedzierać się zza chmur, a termometry wskażą dziś 24 stopnie w cieniu. Nadchodząca noc będzie w pełni sucha i spokojna.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
7: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
11: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Agnieszka Morawska
12: i Marek Sierocki.
11: Zaczynamy najsłynniejszym tanecznym hitem wszechczasów. To piosenka Dancing Queen grupy ABBA z roku 1976.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza i niestety...
2: Zaczynamy od daty przykrej.
1: No właśnie, od daty przykrej.
2: To był 28 lipca 2018 roku. Ja powiem, my z Jankiem Pasterskim mieliśmy wtedy program w Bydgoszczy. Siedzieliśmy przy śniadaniu w hotelu i dotarła do nas ta wiadomość. To był też hotel, w którym Irena Santor uwielbiała zjadać kiedyś sandacza po polsku. I to mnie, do mnie to tak dotarło, że ojej. I to dwie takie ikony polskiej muzyki. A

0: Mówimy o Korze oczywiście.
1: Korze, Kora, która odeszła od nas przez lata, była podporą Manamu, wokalistką, autorką tekstów, ale też ma na swym koncie solowe dokonania. Fantastyczna kobieta, którą miałem przyjemność znać, też zaangażowana w wiele takich projektów charytatywnych. Uwielbiała pomagać ludziom. Wyjątkowo Zimny Maj to jeden z tych wielkich hitów Manamu, który zaśpiewała niezapomniana Kora.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Największe centrum PHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
0: Po reklamie.

0: Black i Wonderful Life w Radio Plus. Przebojowa poczta. Przebojowa poczta udowadnia kolejny raz, że są takie utwory, które potrzebują drugiej szansy, żeby zaistnieć. I tak było właśnie w przypadku Wonderful Life Blacka, ponieważ to pierwsze wydanie
1: przepadło.
0: I to też pokazuje, jak wiele zależy od tego, kto bierze się za produkcję, kto wydaje dany utwór.
1: I kto bierze się za promocję.
0: To jest bardzo ważne.
1: Teraz historia piosenki, która sięga roku 1967. Ten utwór skomponował Arnold Goland, muzyk znany ze współpracy z wybitnym producentem Philem Spectorem. Piosenka w oryginale nosiła tytuł It Hurts to Say Goodbye. To jest utwór, który nagrała Margaret Whiting w roku 1967. Piosenka spodobała się bardzo Francuzom. Serge Gainsbourg napisał francuskie słowa, a w roku 1968 François Hardy nagrała tę piosenkę, no i uczyniła z niej wielki przebój. Po francusku ta piosenka brzmi Comment te dire adieu, czyli jak trudno jest powiedzieć do widzenia. W roku 1989 ten utwór przerobił na swój sposób Jimmy Somerville, muzyk znany z formacji Bronski Beat. Wtedy rozwijał swoją solową karierę i nagrał ten utwór i dał mu trzecie życie w zasadzie. Come on to the radio, Jimmy Somerville już teraz na antenie Radio Plus, będzie bardzo tanecznie.

0: Joe Cocker i Tonight w przebojowej poczcie Marka Sierockiego. Piosenka z 16 albumu Joe Cockera. W przyszłym roku minie 30 lat już od wydania tego utworu. Joe Cockera nie ma z nami krócej, ale ta piosenka jest taka, czyli właściwie jak wszystko, co Joe Cocker zrobił. Ja jestem fanką, więc nie jestem obiektywna.
1: Ja też jestem fanem i jestem obiektywny, bo obiektywnie był to artysta wybitny. Miałem przyjemność go poznać, zapowiadać jego występ na Dniach Morza bodajże w 2002 roku w Szczecinie. Naprawdę fantastyczny koncert. No i piękne wspomnienia z jego muzyką. Ale jest z nami Beverly Craven, która dziś świętuje urodziny. Urodziła się 28 lipca 1963 roku w Colombo na Ceylonie. Brytyjska artystka. Rok 1991 był dla niej niesamowicie udany, bo wydała wtedy na singlu piosenkę Promise Me, która stała się jej muzyczną wizytówką.
0: I Promise Me już teraz w Radio Plus.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Japan to był rok 1984. Tym utworem debiutowało trio Alphaville. My już powoli się kończymy, albo nawet i szybko się kończymy.
1: My się nie kończymy, my się po prostu mówimy do usłyszenia do jutra, ale audycji. Z miłością. Tak, w tej audycji.
0: Natomiast ja zapraszam o 20:00 dzisiaj. Lato z nutą nostalgii, 2 godziny piosenek zmiksowanych non-stop.
1: I z miłością się żegnamy. Beatlesi, Love Me. Do 25 razy słowo kocham cię jest użyte w tym utworze.
0: Policzyłaś?
1: Tak.
0: No to fajnie. Do usłyszenia.

0: Premier potępia ataki, staje w obronie pobitej ukraińskiej pary we Wrocławiu. Trybunał Konstytucyjny zabrał głos w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Po 120 latach tramwaje zmienią kolor z czerwonego na żółty. Chodzi o Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię. Jest 13. Marcin Bartnik. Wzywam wszystkich, by twardo stanęli po stronie państwa, kobiet i dzieci bitych przez agresorów. Premier w mocnych słowach komentuje ostatnie pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Musimy wydać zdecydowaną wojnę tej przemocy, mówił przed rozpoczęciem posiedzenia rządu Donald Tusk.
1: Bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic.
0: Jeden z dwóch agresorów właśnie usłyszał zarzuty w tej sprawie. Drugiemu prokurator z Wrocławia zamierza postawić podobny zarzut jeszcze dziś. Obaj byli już notowani. To gangster z więzienną przeszłością oraz pseudokibic walczący w MMA. Trzeci napastnik jest poszukiwany. Rozporządzenie ministra cyfryzacji dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niezgodne z konstytucją. Tak orzekł Trybunał pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego. Rozporządzenie na początku czerwca zaskarżyli posłowie reprezentowani przez Marcina Warchoła z PiS. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry, przekazał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Kto jest odpowiedzialny za narażenie życia dziecka w łódzkim akwaparku Fala po tym, jak 7-letni chłopiec został znaleziony nieprzytomny na dnie basenu i w stanie krytycznym trafił do szpitala? Śledztwo wszczęła łódzka prokuratura. Rzecznik akwaparku Marcin Masłowski tłumaczy, że za bezpieczeństwo kąpiących się odpowiada firma zewnętrzna.
2: Na basenie było dwóch ratowników na swoich stanowiskach. Nie mieli przy sobie telefonów komórkowych, obserwowali tafle wody. Z grupą była też opiekunka, instruktorka. Tym bardziej trudno zrozumieć, jak to się stało, że nie zauważono tej tragicznej sytuacji.
0: 7-letni chłopiec uczestniczył w półkoloniach, kąpał się w 12-osobowej grupie.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Kultowa czerwień po 120 latach na boczny tor. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że tramwaje z koloru czerwonego przejdą na kolor żółty. To m.in. po to, aby turyści nie mieli żadnych wątpliwości, gdzie się znajdują.
4: Bardzo zły pomysł moim zdaniem. Jestem tradycjonalistką.
5: Co ma takiego w sobie czerwony kolor?
6: Nie wiem. Człowiek się już przyzwyczaił.
7: No, powinno być czerwone.
5: Czyli mocno są takie związane ze Śląskiem.
7: Mocno z Zagłębiem i Śląskiem.
8: Na pewno ma to jakąś swoją historię.
9: O, żółty wnuczka moja lubi i bardzo kolor mi pasujący.
5: No ale po 120 latach taka zmiana kolorów?
9: Może trzeba od czasu do czasu coś zmienić.
10: Dobra, będzie decyzja, będzie kolorowa, bardziej jasno.
8: Nie mam zdania, naprawdę nie mam zdania.
5: Są większe problemy.
8: Myślę, że tak. Na przykład ceny paliw. Jak patrzę codziennie, jakie są ceny, to jestem przerażona.
0: Z mieszkańcami Będzina rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
11: Zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic, Karolina Stępień. Zmienia się sposób przyjmowania odpadów w głogowskich punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dotychczasowe sprawdzanie dowodów osobistych przez pracowników zostanie zastąpione specjalnym oświadczeniem, które podpisze mieszkaniec. Zmianę tłumaczy Marta Dytwińska-Gawrońska, rzeczniczka prasowa prezydenta Głogowa.
12: Miasto pracuje nad rozwiązaniem, które uszczelni system. Rozwiązanie z oświadczeniem jest doraźne. Warto pamiętać, że ustawodawca dał gminom narzędzia prawne dotyczące osób w tak zwanym systemie śmieciowym, ale są one dziurawe i ograniczone przepisami o ochronie danych osobowych.
11: Ma to zapobiec podrzucaniu śmieci przez osoby spoza miasta, co generowało dodatkowe koszty dla głogowian. Nowe przepisy wejdą w życie 1 sierpnia. Kino plenerowe oraz popularne Silent Disco to główne atrakcje zaplanowanego na drugą połowę sierpnia Bulwaru Kultury 2026. Wyjątkowe 3-dniowe wydarzenie przygotowane przez Klub Mayday rozpocznie się 21 sierpnia. Każdego dnia od godziny 16 na mieszkańców czekać będą pokazy kina familijnego pod chmurką, a od godziny 19 wieczorna zabawa w słuchawkach. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. We wtorkowe popołudnie nad Głogowem i sąsiednimi gminami utrzyma się bardzo stabilna i przyjemna aura. Słońce będzie dziś regularnie przedzierać się zza chmur, zapewniając nam optymalną dawkę światła przez resztę dnia. Termometry w najcieplejszym momencie wskażą w cieniu komfortowe 24 stopnie Celsjusza. Nadchodzący wieczór oraz noc będą w pełni suche, bezwietrzne i spokojne.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
13: Na zegarze 5 minut po 13. Zaczynamy od tematu z filmu Gliniarz Beverly Hills. Axel F. już za chwilę, później Franz Gall i Zbigniew Wodecki ze Zdzisławą Sośnicką.

Kawałek dobrego gitarowego grania to oczywiście Brian May, gitarzysta Queen. On zresztą jest autorem tej piosenki, zaśpiewał o Freddie Mercury. Ciekawe jest to, że oni nigdy razem nie wykonali tego utworu na scenie. Piosenka scenicznie zadebiutowała dopiero po śmierci Freddiego Mercury na koncercie poświęconym jego pamięci. 21 minut po pierwszej, to jest Radio Plus, w którym już za chwilę Puff Daddy i Faith Evans w przeboju I'll Be Missing You.

0: wypatrzą okazję.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. 9 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wyrazisty charakter. Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów.

0: dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

słuchać Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii, to Johnny Hates Jazz. 3 minuty po wpół do drugiej zajrzałem do kartki z kalendarza i zadziwiło mnie dzisiejsze święto. Czasami te nietypowe święta naprawdę, kto je wymyśla? Dzisiaj jest dzień kultu masy mięśniowej. I tak od razu przypomina mi się sytuacja, kiedy ktoś zapowiada, że będzie chodzić na siłownię, że będzie ćwiczyć, no ale jeszcze nie poszedł, tylko zajada się różnymi przysmakami i wtedy można spokojnie powiedzieć: na początku masa, a później rzeźba. Mamas and the Papas teraz na naszej antenie, a później Sam Brown i Limal.

Za 17 minut 14 to Limahl Never Ending Stories. Film o tym samym tytule, niekończąca się historia. Piosenka, która w ostatnim czasie przeżyła drugą młodość, bo pojawiła się jako jeden z motywów muzycznych w takim popularnym serialu Stranger Things. Na antenie Radia Plus jeszcze przed 14, przed serwisem informacyjnym, Irena Jarocka, Wymyśliłam Ciebie, będzie także Eros Ramazzotti. To już za parę minut. Zostańcie z nami.

Za 3 minuty godzina 14 to jest Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Za moment najważniejsze informacje. Sporo się dzieje mimo wakacji, więc jest o czym posłuchać. Po serwisie informacyjnym wrócimy do przebojów. Na początku będzie Berlin.

0: czy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego będzie wnioskowało o fotel wicemarszałka Sejmu. Decyzja wieczorem. Będą kontrole danych i kary za brak raportów o zarobkach lekarzy. Rozpoczęła się budowa brakującego odcinka trasy Velodunajec. Jest 14. Marcin Bartnik. To będzie gorące polityczne popołudnie i wieczór o 17.00. Komitet Polityczny PiSu ma oficjalnie zatwierdzić decyzję o wyrzuceniu z partii Mateusza Morawieckiego i grupy około 40 posłów, którzy zostali w stowarzyszeniu byłego premiera. Kilka godzin później Mateusz Morawiecki spotka się ze swoimi współpracownikami.
1: Dzisiaj o 20.00 całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
0: Tematem spotkania ma być m.in. decyzja o ewentualnym wystawieniu własnego kandydata na funkcję wicemarszałka Sejmu przez Rozwój Plus. Jednocześnie Mateusz Morawiecki zadeklarował, że jego środowisko poprze kandydaturę Marcina Ociepy na wicemarszałka zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Będą kontrole danych i kary za brak raportów o zarobkach lekarzy. Ministerstwo Zdrowia pokazuje, jak będzie zbierało dane o zarobkach. Większe uprawnienia dostanie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, mówi jej prezes Daniel Rutkowski.
2: Prezes agencji będzie mógł poinformować prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o nieprzekazaniu tych danych, czyli niezrealizowaniu przepisu, i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia będzie mógł wymierzyć karę do 0,5% wartości kontraktu z NFZ.
0: Maksymalne miesięczne wynagrodzenie medyków za etat ma wynieść do około 58 tysięcy złotych brutto, a przy większym wymiarze pracy nie więcej niż około 76-77 tysięcy złotych brutto. Takie kwoty resort zdrowia wpisał do projektu ustawy skierowanej do konsultacji. Przełom w sprawie zabójstwa sprzed ponad 30 lat. Dzięki współpracy Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i policjantów z łódzkiego Archiwum X zatrzymano 50-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo w 1994 roku. Do przełomu doprowadziły nowoczesne badania DNA. Tymczasem gdański Archiwum X działa już od ponad 20 lat.
3: Warto podkreślić, że to właśnie gdański zespół, jako jeden z pierwszych w kraju, wspólnie z prokuraturą przeprowadził kompleksowy przegląd niewykrytych zabójstw. Był to krok, który wyznaczył standardy pracy gdańskich śledczych. Dziś zespół tak zwanego Archiwum X pozostaje ważnym elementem. Stanowi dowód na to, że policja nie rezygnuje z żadnej sprawy.
0: Mówiła Anna Banaszewska z pomorskiej policji. Śledczy niedawno dokonali przełomu w dochodzeniu dotyczącym zabójstwa Izy z Gdyni sprzed 15 lat.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Rozpoczęła się budowa brakującego odcinka trasy Velodunajec w Wietrzychowicach. Inwestycja o wartości około 830 tysięcy złotych połączy się z wiślaną trasą rowerową. Nowy, liczący ponad 1,5 kilometra fragment, poprowadzi po Wale Dunajca.
5: Trasa do tej pory była wytyczona w ruchu ogólnym dróg publicznych. Odcinek 1,7 km będzie wykonany w nawierzchni bitumicznej na wale rzeki Dunajca, zapewniając ciągłość tutaj trasy.
0: Powiedział nam Tomasz Mantery z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Finał prac zaplanowano na koniec tego roku.
6: Czas na wiadomości z Głogowa i okolic. Karolina Stępień, zapraszam. Od 1 do 9 sierpnia Głogów ponownie zamieni się w wielką scenę pod gołym niebem w ramach 6. Festiwalu Teatrów Ulicznych. Impreza ruszy od rodzinnych animacji spotkań Gryfiusa. Aktorzy wejdą bezpośrednio do mieszkańców i pojawią się m.in. na bulwarze oraz w parkach Słonecznym i Słowiańskim. Codziennie o 12 najmłodsi będą mogli tam poznawać tajniki sztuki lalkarskiej. Plakat akcji jest już na stronie radioplus.pl w zakładce Głogów. Gmina Kotla rozpoczyna budowę wielofunkcyjnego boiska w Krzykotówku. Nowoczesny obiekt sportowy powstanie jeszcze w tym roku, mówi wójt gminy Kotla Kamila Suchocka-Szperlik.
7: Boisko przeznaczone do rozgrywek w piłkę nożną, w piłkę koszykową i siatkową. Piłkochwyty staną, boisko o sztucznej nawierzchni. Planujemy również ścieżkę z dojściem, kamery i system monitoringu i oświetlenia. Inwestycja jest możliwa do realizacji dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie 500 000 zł.
6: Zgodnie z przetargiem wykonawca ma czas na ukończenie wszystkich prac budowlanych do końca października.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
6: We wtorkowe popołudnie w Głogowie utrzyma się zachmurzenie umiarkowane z temperaturą do 24 stopni. Słaby wiatr nie obniży temperatury odczuwalnej, a nadchodzący wieczór oraz noc będą w całym regionie pogodne.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega.
4: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: Prawie 6 minut po 14. Za parę chwil Gypsy Kings, będzie ABBA, będzie także formacja Nieżywych Schabów, a zaczynamy od piosenki formacji Berlina.

0: Na zegarze 20 minut po 14 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Za nami Henny Henny i zespół ABBA. Podobno zespół rozważał tę piosenkę, kiedy planowali występ na Eurowizji. Ostatecznie padło na Waterloo, no i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo wtedy Eurowizję wygrali. I wielka popularność nie tylko zespołu ABBA, ale także piosenki Waterloo nastąpiła. Natomiast myślę sobie, że jakby z tym wystąpili, to też chyba byliby wysoko, a może nawet by wygrali, bo to świetna piosenka. Henny Henny, ABBA za nami, a przed nami Lombard i Nick Kershaw, ci wykonawcy już za parę minut w popołudniówce Radia Plus.
1: Reklama. Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Po reklamie.

za 25 minut, godzina trzecia, słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Trwa nasza zabawa, zabawa, w której możecie wygrać wejściówki, aby odwiedzić atrakcję Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. A w finale zabawę, nawet weekend w hotelu Zamek Książ. Zamek to jest wyjątkowy, trzeci co do wielkości w Polsce, ustępuje jedynie temu zamkowi w Malborku oraz Zamkowi Królewskiemu na Wawelu. No i zamek pełen tajemnic. Pod zamkiem znajdują się wydrążone, rozległe tunele, korytarze związane z nazistowskim projektem RISE, czyli olbrzym. Do tej pory część niezbadanych, ciągle wiele tajemnic. No jeżeli ktoś lubi trochę tak historię z dreszczykiem, to tam może naprawdę fantastycznie spędzić czas, posłuchać, obejrzeć, no i wypocząć. Taki weekend jest do wygrania w naszym konkursie. Wystarczy wejść na radioplus.pl, napisać, dlaczego to wy powinniście wygrać, kogo macie ochotę zabrać na weekend, a później czekać na telefon od nas. Codziennie przypominam, do zgarnięcia są wejściówki na atrakcję Szlaku, na finale weekend. Radioplus.pl poleca się. Teraz Amanda Lear, a później Ace of Base.

Za 16 minut godzina 15 to jest Radio Plus i przebój z nutą nostalgii. Skąd wiedzieć, że jest lato? No, nie z tego powodu, co mamy za oknem, bo na razie przynajmniej w tym lipcu to ta pogoda taka letnio-wiosenna, choć od jutra ma być dużo, dużo cieplej. No ale po czym poznać? Po tym, że u nas zawsze po 20, zawsze w wakacje Marek Sierocki, nie tylko w weekendy, miksuje popularne taneczne przeboje. Zapraszamy na lato z nutą nostalgii dzisiaj po 20. Za chwilę Stevie Wonder, a później budka suflera i tak dotrzemy do 15 do serwisu informacyjnego.

0: Reklama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: Biedronkę.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ogranicza.

0: Nowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: za 3 minuty, godzina 15. Jakoś tak jest, że panowie bardziej lubią tę piosenkę niż panie, kompletnie.
1: Nie wiem dlaczego.
0: Nie wiesz nigdy kobiecie, to budka z Flera na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. 3 minuty do 15, czyli 3 minuty do serwisu informacyjnego. Sprawdzamy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie i już za chwilę o tym usłyszycie. A później zagram kolejne piosenki. Pięknie rozpoczniemy od My Heart Will Go On, Celine Dion.

0: Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie małżeństw jednopłciowych. Zbieramy komentarze. Podpalenie i profanacja w Medjugorje. Za chwilę szczegóły. Od jutra upały, a w weekend burze. Będzie zmiana pogody. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rejestracja małżeństw jednopłciowych jest niezgodna z konstytucją, orzekł dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o rozporządzenie ministra cyfryzacji umożliwiające rejestrację w Polsce małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą. Zdaniem sędziów TK rządowe rozporządzenie dotyczące transkrypcji zbyt daleko ingeruje w konstytucję.
1: Wkroczył w materię uregulowaną w akcie będącym najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. To jest w artykuł 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Taki stan jest konstytucyjnie nieakceptowalny.
0: Mówił sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz. Pomimo decyzji Trybunału, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje do urzędników, by jednak dokonywali transkrypcji.
2: Trybunał Konstytucyjny nie pracuje nad orzekaniem o konstytucji, tylko realizuje wytyczne polityczne, płynące z Nowogrodzkiej, być może dzisiaj już także z Konfederacji. To jest podważanie statusu prawnego, które rozporządzenie o możliwości transkrypcji dawało poczucie i szansę wielu osobom, że będą traktowane z godnością.
0: W Polsce dokonano już transkrypcji 184 małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Łódzka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie narażenia życia dziecka w łódzkim akwaparku. Siedmiolatek przez kilka minut leżał nieprzytomny na dnie basenu, a żaden z ratowników tego nie zauważył.
4: Zabezpieczono nagrania monitoringu spływalni i dokonano ich oględzin. Zatrzymano umowy pomiędzy wskazaną firmą a akwaparkiem. Przesłuchano część kadry wykonującej tego dnia obowiązki na basenie oraz zbadano ich stan trzeźwości, a również odebrano relacje od instruktorów pływania sprawujących bezpośredni nadzór nad dziećmi.
0: Mówił prokurator Paweł Jasiak. Dziecko było pod wodą przez co najmniej 6 minut. Jest teraz w śpiączce w Centrum Zdrowia Matki Polki.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Podpalenie i profanacja tuż przed festiwalem młodzieży w Medjugorje. Dziś w miejscu pielgrzymkowym doszło do kilku aktów wandalizmu. Figury Matki Bożej na Górze Objawień zostały uszkodzone i pomazane obraźliwymi napisami, a ołtarz polowy za kościołem świętego Jakuba podpalono. Pożar udało się jednak szybko ugasić. W najbliższą sobotę, 1 sierpnia, rozpoczyna się 37. edycja Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży. Na spotkania modlitewne do Medjugorje ma przyjechać 50 tysięcy młodych ludzi.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Żar będzie lał się z nieba, do Polski wracają upały. Jutro może być 28 stopni, a w czwartek ponad 30.
5: Najgoręcej będzie w zachodniej, południowej oraz centralnej części kraju. Tam na termometrach do 35-36 stopni. Na chwilę obecną ryzyko pobicia czerwcowych rekordów temperatury jest jednak niskie.
0: Mówił Michał Folwarski z IMGW. W sobotę ponownie niebezpieczne załamanie pogody, czyli chłodny front atmosferyczny i gwałtowne burze.
6: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Mieszkaniec Góry odpowie przed sądem rejonowym w Głogowie za rażące łamanie przepisów drogowych na rowerze elektrycznym. 47-latek wyprzedził nieoznakowany radiowóz na podwójnej linii ciągłej, pędząc ponad 50 km na godzinę. Podczas kontroli okazało się, że ze względu na potężną moc silnika jego pojazd zgodnie z prawem traktowany jest jako motocykl. Cyklista nie miał tablic rejestracyjnych, ubezpieczenia kasku ani prawa jazdy kategorii A1. Już w najbliższą niedzielę 2 sierpnia na pątniczy szlak powróci pierwsza pielgrzymka z Głogowa na Jasną Górę. 46. edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Do wspólnego marszu zaprasza pilot wyprawy ksiądz Paweł Patrzylas.
7: Zapisy dokonują się i internetowo przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej pielgrzymki. Główne spotkanie jest 1 sierpnia o godzinie 19 u nas w kolegium parafii świętego Mikołaja. Tam również zapisy. I oczywiście sekretariat jest z nami przez całą drogę. Można zapisać się w każdym momencie, czy ktoś jest na całą pielgrzymkę, czy na jeden dzień. Każdy jest mile widzianym pielgrzymem.
6: Pielgrzymi dotrą do celu 12 sierpnia. Późne wtorkowe popołudnie w Głogowie oraz sąsiednich gminach upłynie pod znakiem bardzo spokojnej i wyważonej aury. Zachmurzenie będzie umiarkowane, co pozwoli na regularne pojawienie się promieni słonecznych. Słupki rtęci w cieniu wskażą maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Nadchodzący wieczór oraz cała noc zapowiadają się w całym regionie w pełni suche i bezwietrzne.
3: Radio Plus. Lato znowu.

0: 22 minut po godzinie 15. George Baker Selection. Una Paloma Blanca przed momentem. Piosenka już wiekowa, ona ma swoje lata. Ciągle oczywiście popularna, szczególnie na różnych imprezach tanecznych, ale zdarza się tak, że czasami te dojrzałe już piosenki sprzed lat zyskują drugą młodość, na przykład na różnych platformach społecznościowych. I tak właśnie stało się z tą piosenką, bo na TikToku to taka popularna platforma, gdzie wrzuca się filmiki właśnie do tej piosenki. Mnóstwo osób po prostu tańczy i świetnie się przy tym bawi. To pokazuje, że również te starsze przeboje wśród młodszych są popularne, bo przecież akurat TikTok to dla tych najmłodszych. Na naszej antenie kolejne przeboje już za chwilę. Cars Drive, później będzie Krzysztof Krawczyk i piosenka Ostatni raz zatańczysz ze mną. To kolejne propozycje na popołudniówkę Radia Plus.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
3: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

Krzysztof Krawczyk i piosenka Ostatni Raz. Zatańczysz ze mną na antenie Radia Plus. Za 25 minut, godzina 16. Są takie piosenki, które w zamyśle autorów raczej nie miały być związane ze sportem, a mimo to stały się hymnami różnych dyscyplin, różnych zespołów. Choćby utwór Queen, We Will Rock You, czy We Are The Champions. To są utwory, które bardzo często pojawiają się na stadionach. Jeżeli chodzi o polskie, no to na przykład Sen o Warszawie Czesława Niemena, który stał się hymnem Legii Warszawa, piłkarskiego klubu ze stolicy. No i tak też jest z piosenką, która za chwilę się pojawi na naszej antenie. Wielki przebój z 81 roku, ale ciągle w sercach szczególnie kibiców AC Milan, bo to jest piosenka, która stała się właśnie takim nieoficjalnym hymnem stadionowym i zawsze przed meczami AC Milan gasną światła i tam cały stadion śpiewa. Ricky Poveri, Sara Perché Ti Amo na antenie Radia Plus.

my heart. Reklama. You can tear it apart when you hold me in your loving arms. I can feel you. Polanka i Diana na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za kwadrans, godzina 16, za chwilę Madonna, później Bajma, o 16 serwis informacyjny. Przypominam również o naszej zabawie, jutro kolejna odsłona.

0: kilku tajemniczych podziemi w Radiu Plus możecie wygrać m.in. weekend w hotelu Zamek Książ. Zapraszam na radioplus.pl, tam wszystkie szczegóły.
1: Reklama.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
8: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł.

0: klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Do końca października muszą się odbyć wybory na prezydenta Krakowa. Za chwilę szczegóły. Prawica walczy o wicemarszałka Sejmu. Dziś decyzję frakcji Morawieckiego. Powiemy też o remoncie Bazyliki Świętej Trójcy Ojców Dominikanów. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sąd zdecydował, referendum w Krakowie było ważne. Premier może już wyznaczać datę wyborów prezydenta miasta. Muszą się odbyć w ciągu 90 dni, czyli najpóźniej w końcówce października. To możliwe po dzisiejszej decyzji sądu.
1: Tym postanowieniem oddalił zażalenie, co znaczy, że sprawa została zamknięta, proces został uznany za niezasadny. Tak uznał go sąd pierwszej instancji i sąd odwoławczy z tym się zgodził. Już żadne kroki odwoławcze nie przysługują.
0: Mówił Tomasz Szymański z Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Przypomnijmy, z ważnością referendum, które odsunęło od władzy Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, nie zgadzał się działacz opozycji w PRL Edward Nowak. W Sejmie dojdzie do walki o biura i fotel wicemarszałka. Wszystko przez rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś formalna decyzja Komitetu Politycznego Partii o wykluczeniu frakcji Mateusza Morawieckiego. Jutro pierwsze po rozłamie w największej partii opozycji posiedzenie Sejmu. O szczegółach teraz prosto z Wiejskiej. Michał Rawa, dzień dobry.
2: Zgadza się, dzień dobry. To będą ciekawe dni w Sejmie. Po rozpadzie klubu PiSu będzie konieczna zmiana podziału sejmowych biur, które teraz zajmują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Część będą zmuszeni oddać posłom klubu, który najpewniej założy Mateusz Morawiecki. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść jeszcze dzisiaj wieczorem.
3: Całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
2: Politycy związani z Mateuszem Morawieckim, z którymi rozmawiałem w Sejmie, podkreślają, że trzeba działać szybko, bo w PiSie zostali odcięci na przykład od technicznych informacji niezbędnych w pracy posła.
0: Komitet Polityczny PiS ma rozpocząć się za godzinę, a spotkanie frakcji Morawieckiego o 20.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec wracamy jeszcze do Krakowa. Kościół Ojców Dominikanów otoczony rusztowaniem rozpoczął się remont elewacji frontowej Bazyliki Świętej Trójcy.
5: Jest to spore przedsięwzięcie i finansowe, i techniczne, bo fasada liczy kilkadziesiąt metrów wysokości, więc trzeba ustawić ogromne rusztowanie, a później będzie naprawa ubytków ceglanych, kamiennych, zwłaszcza sterczyn na szczycie tej fasady, które zaczęły się kruszyć kilka lat temu, zaczęły opadać fragmenty kamienia, cegieł, więc konieczne jest naprawienie tego wszystkiego.
0: Mówił ojciec Paweł Klimczak, przeor klasztoru Dominikanów w Krakowie. Pierwszy etap remontu potrwa do listopada, drugi rozpocznie się w przyszłym roku. To jedno z największych przedsięwzięć konserwatorskich, które dofinansowuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, mówi Artur Chojnacki z komitetu.
6: To jest pierwsza świątynia dominikańska o osobach, które są związane z tą świątynią, czyli mamy między innymi Leszka Czarnego, księcia krakowskiego i sieradzkiego, mamy szereg postaci dominikańskich związanych z tym miejscem. Miejsce Kościoła Dominikanów i Duszpasterstwa Dominikańskiego w kształtowaniu postaw opozycyjnych młodzieży krakowskiej w latach PRL-u.
0: Na czas remontu można wejść do kościoła tylko bocznym wejściem.

Nie da się ukryć, drodzy Państwo, z dnia na dzień robi nam się coraz cieplej. Dziś 24 stopnie Celsjusza wskazują nam termometry. Jest szansa, że jeszcze do 25 nawet temperatura dzisiaj wzrośnie. W nocy temperatura minimalna to 12 stopni Celsjusza. Opadów deszczu na dziś synoptycy nie zapowiadają. Zresztą takowych nie widać w ciągu najbliższych kilku dni. 16 minęła, 28 dzień lipca w kalendarzu, jest wtorek, Mateusz Król, kłaniam się nisko, serdecznie zapraszam na Miasto Żyje Latem, czyli wakacyjny magazyn reporterów Radia Plus Głogów.

0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Pora rozpocząć wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów we wtorek 28 lipca. Dziś będziemy w tej pierwszej części przynajmniej naszego magazynu zachęcać do udziału w pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę.
2: Zapisy dokonują się i internetowo przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej pielgrzymki. Główne spotkanie jest 1 sierpnia o godzinie 19 u nas w kolegium parafii świętego Mikołaja. Tam również zapisy. I oczywiście sekretariat jest z nami przez całą drogę. Można zapisać się w każdym momencie, czy ktoś jest na całą pielgrzymkę, czy na jeden dzień. Każdy jest mile widzianym pielgrzymem.
1: Oczywiście nie zabraknie także wieści z Watykanu. Dziennik Radia Watykańskiego tradycyjnie przed 17 na naszej antenie, a stałym programem ruszamy, drodzy Państwo, za chwilę.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Już 2 sierpnia na pątniczy szlak powróci pierwsza pielgrzymka z Głogowa na Jasną Górę. W tym roku 46. edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem uczniowie
2: Będzie się w tym roku zmieniać? Czy będzie się w tym roku zmieniać?

0: ale przeszłości na Fremowej Trzebnicy, ale przez Wołażyn, Szczegorzu Śląski, Wołczyn, aż do Jasnego, 300 km, aż do Jastrasa, 300 km, żyj dom już praca, który się raz dobrze znana. 11 dniowa znajomego wyruszamy, 11 dniowej z dziedzińca naszej parafii świętego Mikołaja i 12 sierpnia i chodzimy z oczyścią na wałę Jasnogór. Chodźcie im tam przyjście, o wałę w południe o godzinie 12 msza, z południe o godzinie 12
1: msza. Co jest w tej pielgrzymce tak wyjątkowego, że chodzi już po raz ten 40,
0: że chodzi już po raz ten 40? No pielgrzymka nie jak się do wyczasu, bo nie kluzji, wyczasu, wiesz, tu naprawdę zwierzę wypada tu z ciebie, który też jest wyścianem możliwości człowieka i też takiej reprezentacji jak jego swojej siły i zdolności też jego swojej siły i w tym roku kastrów naszej pielgrzymki to uczciwy Mikołaj, bo znaczy gdy przyjmujesz mię w jego stronę na plus, ale ja jestem podwłoszany, jak mówił pan Krzysztof, ci słowo Boga zdanie się mu dalej, takie zdanie się ewangelizowanie w drodze jest zapanem w drodze wielu osób, które w ten sposób też wynów osobują swoją wiarę.
1: To jakby mógł ksiądz nam opowiedzieć, jak będzie wyglądał taki przykładowy dzień, może nie pierwszy, bo pierwszy dobry dzień się różni od tych nas pierwszych, ale jak właśnie wygląda taki dzień, najpierw właśnie wygląda
0: taki dzień. Pierwszy jest inny, bo to jest dzień, w którym wszyscy jeszcze mają siłę, to jest dzień, w którym się nie zbożą, ale dochodzimy do tego, nie potrzeba 20 kilometrach, to jest znalazł Franz Człowiek, że jest już kinomy, jak to są wcale i kulnawy, ale wcześniej wyżej za półlatem pierwszy dzień, ale szczęśliwy, że znakom w niedzielę też być, bo akurat wypada dzień w świata, dzień w godzinie 6 godziny się tutaj na piasku, 6.30 rozdawamy się, no 6.30 zdarzenie, bo i 6.30 dzień, bo wyżej chodzimy, i 6.30 dzień, znaczy wybierz dzień, aby na godzinę 12 godzin, aby na samym głównym narodowcu, to musiał się do rozbić, skupamy do panów, to wcale idziemy się ludne i skupamy tam już dalej, idziemy do wielu lat mieszkańca, bo już nas od wielu lat mieszkańcy, tylko przestują nas w świetnie przygotowanym dla nas obiadem, na tym przygotowaniu później, na żarwice i zakończenie tygodnia, w tym doszowice i zakończenie tego. To jest taki dzień startowy, natomiast taki dzień startowy, no to powiedzmy, zależnie od tego, jakie tam mamy, bo 6 km, pobudka między 6 a godziną 7, wtedy nasz kuchmistrz Rafał wyciąga wszystko z busa i szykuje nam śniadanie na, powiedzmy, takim bufecie, szwedzkim stole. Kiedy pielgrzymy się posilą, wychodzimy. Mamy odcinki od 4 do 7,5 km do przejścia jednorazowo, po czym następuje postój. Albo tylko odpoczywamy, albo przechodzimy przez miejscowość, w którą mieszkańcy nas goszczą. Wtedy trzeba pozjadać te wszystkie kanapki, arbuzy, ciasta, które zostały przygotowane. Więc jedno jest pewne. Można zbudować swoją kondycję, jeśli chodzi o nogi, ale na pielgrzymce można tylko przytyć.
1: Mam do księdza jeszcze kilka pytań, między innymi o zapisy, więc ci, którzy są zainteresowani, to zapraszam na drugą część rozmowy zaraz po krótkiej przerwie. Ja przypomnę tylko, że moim i państwa gościem jest ksiądz Paweł Patrzylas i wracamy już za moment.
2: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Karolina Stępień, ze mną jest ksiądz Paweł Patrzylas, pilot pielgrzymki, pieszej pielgrzymki z Głogowa na Jasną Górę, która w tym roku po raz 46 wyruszy już 2 sierpnia. Rozmawialiśmy o tym, jak wygląda taki dzień na pielgrzymce, a chciałam dopytać o to, jaka jest reakcja osób, które przyjmują pielgrzymów, bo to właśnie 46 raz, czyli to chyba jest tak, że zazwyczaj co roku są to te same osoby.
2: Zgadza się, to już są lata pracy i jeszcze się ci ludzie nie zmęczyli nami. Niektórzy już nawet wprowadzają kolejne pokolenie, że najpierw babcia tam coś szykowała, teraz córka, już powoli przyucza się wnuczka. I mówią każdego roku, przyjdźcie za rok, nie opuszczajcie nas, chcemy was gościć w tych miejscowościach, dalej od Częstochowy, jesteśmy raz do roku. Wiadomo, tam przechodzi więcej pielgrzymek, ludzie może już są nawet zmęczeni tą gościną, ale tutaj serce jest ogromne. Każdego roku przygotowane z wielkim uśmiechem, z wielką gościną. I zawiązują się też dzięki temu jakieś nawet przyjaźnie. Ludzi, którzy solidaryzują się ze względu na dzieło. Na dzieło tego świadectwa wiary, tego poniesionego trudu, ale też dzięki temu, że dają nam swoje serce. Liczą na to, że również ich intencje zaniesiemy w modlitwę na Jasną Górę. W jaki sposób odwdzięczając się za tę miłość względem nas, za tą gościnę, za ten kawałek chleba, za ten prysznic, za ten kawałek podłogi, który jest no, symbolicznym gestem. Jesteśmy tam na postoju przez kilka minut, ewentualnie na nocleg przez kilka godzin i tyle. A jednak jest to coś, co łączy wspólnotę ludzką.
1: To jak już w poprzedniej części słuchaczom zapowiedziałam, że będę pytać też o zapisy. Jak one wyglądają? Prowadzone są przez internet, ale nie tylko.
2: Zapisy dokonują się i internetowo przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej pielgrzymki. Główne spotkanie jest 1 sierpnia o godzinie 19 u nas w kolegium parafii świętego Mikołaja, tam również zapisy i oczywiście sekretariat jest z nami przez całą drogę, można zapisać się w każdym momencie, czy ktoś jest na całą pielgrzymkę, czy na jeden dzień, czy w środku, czy pod koniec, nie ma to żadnego znaczenia. Każdy jest mile widzianym pielgrzymem.
1: Jest też możliwość dla osób, które nie mogą akurat z wami wyjść na trasę. Oczywiście mowa tu o pielgrzymowaniu duchowym.
2: Duchowy pielgrzym jest ważny, bo jest to takie wsparcie z zaplecza osób często chorych, starszych, które nie mogą fizycznie wybrać się na pielgrzymkę, albo i nawet osób niekoniecznie starszych, ale takich, którym urlop się już skończył, a chcą, aby ich intencje wędrowały. W zakrystii, czy to naszej parafii, czy głogowskich parafii, można pobrać kartę duchowego pielgrzyma, na której znajduje się mapa naszego przejścia, znajduje się modlitwa wsparcia pielgrzymów, ale też otrzymują karteczkę, na którą wpisują swoją intencję, imię, nazwisko, adres. My później z trasy przysyłamy pocztówkę z pozdrowieniami i każdego dnia, od pierwszego do ostatniego dnia pielgrzymki, ta intencja jest na głos wyczytywana na pielgrzymce i zanoszona w modlitwie różańcowej. My modlimy się za osoby, które realnie również pomagają nam. Często to duchowi pielgrzymi modlą się, abyśmy doszli bezpiecznie na Jasną Górę, ale nie ukrywajmy, składają też również swoją ofiarę, która jest wielkim wsparciem w organizacji pielgrzymki i my modlitwą wspieramy te osoby, ale też jesteśmy im wdzięczni za ich solidarność z nami, za ich pomoc i odwdzięczamy się naszą modlitwą, trudem poniesionym w ich intencjach.
1: To jeszcze mam pytanie odnośnie innej pomocy, bo wiem, że do piątku można jeszcze przynosić tak zwany suchy prowiant dla pielgrzymów.
2: Czy to w naszej parafii, czy parafii świętego Klemensa, czy parafii na Koperniku, można przynosić produkty żywnościowe, konserwy, drzemy, pasztety, paczkowaną żywność. Ona służy głównie do wydawania śniadania i kolacji. Obiad mamy na trasie, albo częstują nas mieszkańcy niektórych miejscowości, albo firma cateringowa przywozi zupę, więc wydajemy pielgrzymom ciepły posiłek. Wiadomo, że te koszty pielgrzymki chcemy minimalizować, żeby każdego, powiedzmy, było stać na tą wędrówkę. To jest 45 zł na jeden dzień za jednego pielgrzyma. To nie są jakieś wielkie pieniądze, a chcemy, żeby każdy miał siłę do wędrowania, więc chcemy też nakarmić. Każdy dar serca, każda kromka chleba na pielgrzymce potrafi być nieoceniona.
1: To w takim razie zachęcamy do zapisów, zachęcamy do pomocy. Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem był ksiądz Paweł Patrzylas, pilot 46. pieszej pielgrzymki z Głogowa na Jasną Górę. I ja bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Watykański Bank opublikował raport zrównoważonego rozwoju za ubiegły rok. W Rzymie kończy się oaza trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. 30 młodych ludzi z całej Polski odkrywa charyzmat księdza Blachnickiego. Nie ma dnia, by Ojciec Święty o nas nie myślał i nie modlił się za nas, wskazał proboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Instytut Dzieł Religijnych, czyli tzw. Bank Watykański, wypracował w 2025 roku 51 milionów euro zysku netto. Jak podkreślono w opublikowanym dziś raporcie zrównoważonego rozwoju, działalność Instytutu opiera się na zasadach katolickiej nauki społecznej i odpowiedzialnym inwestowaniu.
2: Raport przedstawia wyniki osiągnięte w minionym roku oraz postępy we wdrażaniu czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym do modelu funkcjonowania Instytutu. Podkreśla także wkład JOR w rozwój zrównoważonych finansów i gospodarki służącej człowiekowi, jego godności oraz dobru wspólnemu. W ubiegłym roku 36% wypracowanej wartości JOR przekazał Ojcu Świętemu na cele dobroczynne.
1: Młodzież z różnych diecezji Polski przeżywa rekolekcje trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. Jak podkreślają organizatorzy, właśnie tutaj, u źródeł chrześcijaństwa i przy grobach apostołów, najlepiej można doświadczyć tajemnicy Kościoła, zgodnie z zamysłem sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. O rzymskich rekolekcjach opowiada ich organizator, ksiądz Sebastian Kreczmański.
3: Jesteśmy tutaj na oazie trzeciego stopnia po to, żeby przeżywać doświadczenie Kościoła pod hasłem Mater Ecclesiae, Ecclesia Mater, właśnie w duchu Franciszka Blachnickiego, który zaproponował, że tutaj właśnie w Rzymie to jest ta najlepsza, najbardziej prawidłowa forma przeżywania rekolekcji oazowych. Grupa młodzieżowa liczy 30 osób, są właściwie zewsząd, cała Polska jest z nami. Część jest z archidiecezji katowickiej, bo właśnie archidiecezja katowicka organizuje ten turnus. Mamy też diecezję sąsiednią sosnowiecką, mamy szczecińsko-kamieńską, zielonogórsko-gorzowską, łowicką, także i warmińsko-mazurską i warszawską też mamy.
1: Ksiądz Gabriel Romanelli, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie, mówi, że Leon XIV nieustannie pamięta o tamtejszych chrześcijanach, wspiera ich modlitwą i utrzymuje z nimi bezpośredni kontakt.
4: El Papa Leon XIV.
5: Ojciec Święty pozostaje z nami w stałym kontakcie i nieustannie modli się za nas. Napisał, dni mijają, tygodnie również, ale widzę, że warunki są nadal bardzo trudne. Nie ma dnia, żebym nie myślał i nie modlił się za tych, którzy cierpią. Dziękuję wam, że im towarzyszycie. Niech Bóg wam pomaga i umacnia was. Z serca wam błogosławię i bratersko pozdrawiam.
4: Un abrazo fraterno.
1: Proboszcz podkreśla, że papieska bliskość i pamięć dodają otuchy mieszkańcom Gazy, którzy każdego dnia mierzą się z dramatem wojny.
5: Dziękujemy Ojcu Świętemu za jego bliskość, troskę i pasterską gorliwość. Czasami wydaje się, że jego głos jest głosem wołającego na pustyni, ale właśnie taki głos jest znakiem prorockim. Święty Jan Chrzciciel wołał na pustyni i przyciągał tysiące ludzi pragnących pojednać się z Bogiem.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Radio Plus.
1: Rozłam w PiS stanie się faktem. Za chwilę partia ma formalnie wyrzucić Morawieckiego. Są zarzuty za pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej wyruszyli na Jasną Górę. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Frakcja Mateusza Morawieckiego od dzisiaj nie będzie już w PiSie. W siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczyna się posiedzenie Komitetu Politycznego. Tam zapadnie formalna decyzja o wykluczeniu stronników byłego premiera. To prawie 40 polityków. Na miejscu jest Mateusz Chłystun.
2: Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej jest raczej spokojnie. Jedyny tłum tworzą tu reporterzy, których obiektywy i mikrofony skierowane są w stronę wejścia do budynku. Do tej pory do siedziby partii wszedł m.in. Karol Karski. Polityk rozmawiał chwilę z dziennikarzami, tłumacząc, że jego zdaniem zachowanie, jakie prezentują ludzie z otoczenia Mateusza Morawieckiego, nie jest niczym pozytywnym. Formalnie to spotkanie w siedzibie największej partii opozycyjnej ma dziś być tylko zatwierdzeniem wcześniejszych już decyzji o odejściach blisko 40 jej członków. Lada chwila, więc rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stanie się faktem. Przypomnę, że wieczorem swoje spotkanie zaplanowali też odchodzący z partii członkowie nowo powstałego stowarzyszenia Rozwój Plus. Sprzed siedziby PiS w Warszawie Mateusz Chłystun.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Są zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Tomaszem oraz Adamce mają odpowiedzieć za pobicie z powodu przynależności narodowej.
3: Czynności procesowe z oboma panami zatrzymanymi zakończyły się. Jako że pan Adamce był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, zarzut obejmował również tak zwaną recydywę. Pierwszy z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu.
1: Mówił Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury. Śledczy potwierdzają też, że Adamce to gangster z więzienną przeszłością związany z walkami na gołe pięści. Zatrzymanym grozi 5 i 7 lat więzienia. Policja szuka jeszcze trzeciego z napastników.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trwa wyciąganie 4 wagonów z rzeki Poprad niedaleko Nowego Sącza. Wpadły do wody w połowie lipca, po tym jak wykoleił się tam pociąg towarowy. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, ale nie ma utrudnień.
4: Operacja została przygotowana tak, by nie wprowadzać zmian w organizacji ruchu pociągów. Te wagony będą transportowane drogą kołową, będą przygotowane do załadunku na specjalne lawety i zostaną już przetransportowane dalej.
1: Mówił Piotr Chamarnik z PKP PLK. Cała operacja ma się zakończyć jutro. Sprawę wciąż badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nimi 9 dni w drodze. Do pokonania mają 270 kilometrów. Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej wyruszyli na Jasną Górę. Do celu dotrą 5 sierpnia.
5: To moja radość, co dziś rozkwitła.
6: Dlaczego idzie pani do Częstochowy?
7: Podziękować za życie dotychczasowe i przeprosić za wszystko zło. Pierwszy raz idę. Przyszłam na emeryturę i mówię, teraz mam czas.
8: Żeby odnaleźć wiarę, nadzieję.
6: Który raz?
9: 15. To jest wielka radość, wielkie wyzwanie.
6: Widzę, że pani rodzinnie na Jasną Górę.
7: Tak, idziemy razem już tak 6 rok.
6: Razem, czyli kto?
7: Ja i mój syn i moja córka.
6: Co jest najtrudniejsze?
7: Myślę, że deszcz, bo wtedy pojawiają się pierwsze pęcherze. Odciski.
1: Tegorocznej pielgrzymce przyświeca hasło Wzrastaj.
10: Nie da się ukryć, drodzy Państwo, z dnia na dzień robi nam się coraz cieplej. Dziś 24 stopnie Celsjusza wskazują nam termometry. Jest szansa, że jeszcze do 25 nawet temperatura dzisiaj wzrośnie. W nocy temperatura minimalna to 12 stopni Celsjusza. Opadów deszczu na dziś synoptycy nie zapowiadają. Zresztą takowych nie widać w ciągu najbliższych kilku dni.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Od 1 sierpnia zmieni się sposób przyjmowania odpadów na głogowskich PROKach. Sprawdzanie dowodów osobistych zastąpi specjalne oświadczenie. Ma to zablokować podrzucanie śmieci przez osoby spoza miasta, które nielegalnie generowały koszty przerzucane na płacących mieszkańców Głogowa.
2: Zmiany to bezpośrednia reakcja na wnioski mieszkańców, którzy zgłaszali zastrzeżenia do dotychczasowej weryfikacji tożsamości za pomocą dokumentów osobistych. Nowe przepisy mają pogodzić komfort głogowian z koniecznością uszczelnienia lokalnego systemu gospodarowania odpadami. Od 1 sierpnia 2026 roku przed oddaniem odpadów na PSZOK-u zlokalizowanym na terenie gminy miejskiej Głogów konieczne będzie dopełnienie formalności pisemnych. Właściciele nieruchomości zostaną poproszeni o wypełnienie jednego z dwóch dokumentów. Oświadczenia właściciela to oświadczenie wypełniane osobiście przez właściciela nieruchomości objętej miejskim systemem, który sam przywozi odpady, lub oświadczenie osoby trzeciej, czyli wymaganego w sytuacji, gdy odpady z głogowskiej nieruchomości dostarcza transportem ktoś inny, na przykład sąsiad, znajomy czy krewny. Wprowadzone oświadczenia mają pomóc wyeliminować sytuacje, w których z miejskich punktów korzystały firmy lub mieszkańcy sąsiednich gmin, przerzucając koszty na portfele głogowian. Ratusz zaznacza jednak, że jest to krok tymczasowy.
3: Sprawdzanie dowodów osobistych zostanie zastąpione specjalnym oświadczeniem. Ma to przeciwdziałać sytuacjom, gdy odpady oddawały na przykład osoby spoza miasta, zrzucając w ten sposób koszty na płacących głogowian. Miasto pracuje nad rozwiązaniem, które uszczelni system i rozwiąże problem z podrzucaniem śmieci przez nieuczciwych mieszkańców z okolicznych gmin. Rozwiązanie z oświadczeniem jest doraźne.
2: Tłumaczy Marta Dytwińska-Gawrońska, rzeczniczka prasowa prezydenta Głogowa. Władze miasta zwracają uwagę na szerszy, ogólnokrajowy problem prawny. Lokalne samorządy mają mocno ograniczone pole manewru przez niedoskonałe prawo centralne.
3: Warto pamiętać, że ustawodawca dał gminom narzędzia prawne dotyczące osób w tak zwanym systemie śmieciowym, ale są one dziurawe i ograniczone przepisami o ochronie danych osobowych. Samorządowcy od lat wskazują, że brakuje im prostego dostępu do uniwersalnych baz danych, np. numerów PESEL czy pełnych zestawień zużycia mediów.
2: Weryfikacja dokumentów tożsamości ze zdjęciem zostaje więc od 1 sierpnia całkowicie zniesiona, a nowe formularze są dostępne online, ale będą również dostępne na terenie PSZOK-ów. Karolina Stępień, Radio Plus Głogów.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: po reklamie.
0: Wakacje z radiem.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Po kilku latach dynamicznego rozwoju produkcji papryki nastąpiło wyraźne wyhamowanie. Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że w 2026 roku powierzchnia upraw papryki w Polsce spadła o 20%. Dlaczego? O szczegółach Radosław Mizera.
2: Mimo spadku krajowego areału nie zmieniła się geografia produkcji. Zdecydowanie największym zagłębiem papryki pozostaje województwo mazowieckie, a szczególnie region radomski. Wśród gmin niezmiennym liderem jest Potworów, w którym producenci zadeklarowali 490 hektarów papryki. Następne miejsca zajmują Przytyk, Radzanów oraz Krwów. Jednak cena na tak zwanym starcie jest niższa niż w latach ubiegłych. Według Piotra Reguły, wójta Krwowa, przyczyną tego stanu rzeczy jest tani import.
3: Koszty produkcji natomiast cały czas rosną. Nawozy, środki ochrony roślin, roboczogodzina pracowników sezonowych, wszystko zdrożało. Przy takiej cenie papryki niektóre gospodarstwa zwyczajnie upadną. Jest to problem, ogromny problem.
2: Podobnego zdania jest także Marta Kaczor, wójt Potworowa.
4: Cena po prostu nie jest adekwatna do tego, ile rolnik musi w produkcję włożyć.
2: W ostatnich sezonach na decyzje producentów wpływają przede wszystkim wysokie koszty produkcji, rosnące wydatki na pracę sezonową. Paweł Mysiak, producent papryki, reprezentujący Stowarzyszenie Południowe Mazowsze.
5: Ostrzegaliśmy już, przynajmniej ja ostrzegałem już kilka lat wcześniej, że przyjdzie taki moment, gdzie praktycznie dotychczasowe metody i handlu, ale głównie handlu i rynki zbytu będą nam się bądź zamykały, bądź też będziemy dociśnięci tak naprawdę presją cenową, która idzie z rynku, który się mocno skonsolidował, jeżeli chodzi o tak naprawdę handel. Po stronie dostawców, rolników, producentów od lat mamy ten sam schemat, czyli rozdrobnienie duże, brak grup producentów, brak spółdzielni, które wspólnie też się konsolidują, bo jedyną odpowiedzią na koncentrujący się rynek i na konsolidację po stronie odbiorców jest konsolidacja po stronie dostawców i producentów. Innego wyjścia nie ma.
2: Podobnego zdania jest również Marcin Bednarek z Potworowa, jeden z największych producentów papryki w Polsce.
6: U nas z tymi warzywami ciepłolubnymi pod osłonami mamy troszkę tam lepszy wpływ na tą pogodę niż na w gruncie uprawiane i pod chmurką, ale co z tego, jak my co najlepsze umiemy zrobić, wyprodukować towar najwyższej klasy premium bez pozostałości, tylko nie możemy go godnie sprzedać, bo nie mamy siły przebicia z sieciami. Sieci dyktują warunki, przejęły handel i powiedzieli prosto, wy sobie produkujcie co chcecie, ile chcecie, ale tylko nam, my możemy od was to kupić. I stoimy pod ścianą, także dalej tak się nie pociągnie. Jeszcze się dobrze sezon paprykowy nie rozpoczął, już zaliczył dno. Holandia zdumpingowała z powrotem ceny, żeby u nas spadły. Sieci postawiły warunki. Kto chce podać nisko, proszę. Kto nie, importujemy z Holandii. Jest po prostu katastrofa na samym początku sezonu paprykowego.
2: Szacuje się, że obecnie z regionu radomskiego, obejmującego m.in. gminy Przytyk, Potworów, Krwów, Radzanów, Stara Błotnica, Rusinów, Wyśmierzyce, pochodzi około 90% krajowej produkcji papryki. Radosław Mizera, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert dalej masz. Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Czy ksiądz też ma gorsze dni? Jak kapłani radzą sobie w takich sytuacjach i jak pomaga wiara? O tym w dzisiejszym wydaniu Wiary na Luzie.
0: Wiara na Luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Dziś w audycji Wiara na Luzie moim Państwa gościem jest ksiądz Mariusz Łuszczek. Szczęść Boże.
3: Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Każdy z nas miewa gorsze dni, dni, kiedy mamy obniżony nastrój. Czy ksiądz ma czas w ogóle na takie właśnie gorsze dni w czasie swojej posługi, czy jednak nie mamy czasu na takie gorsze dni, na obniżenie nastroju?
3: Znaczy, przede wszystkim ksiądz jest człowiekiem i tak jak każdy człowiek może mieć dni lepsze i gorsze. Wiadomo, że na to, czy dzień jest lepszy czy gorszy, składa się wiele różnych czynników, ale jest wiele sytuacji, które mogą powodować, że któryś dzień może być gorszy, słabszy. Natomiast tak jak w przypadku każdego człowieka, trzeba przerobić w sobie to, co jest nieraz smutne, ciężkie, co wymaga jakiejś zmiany. Ale jeśli człowiek ma kontakt z ludźmi, pracuje z ludźmi, myślę, że ten słabszy dzień nie za bardzo powinien być okazywany w relacji do drugiego człowieka. Wiadomo, że ksiądz ma też swoich przyjaciół, znajomych i to są osoby, z którymi może porozmawiać, może też przeżyć na przykład taki trudniejszy czas, ale w żadnym wypadku nie powinno gorszy czas człowieka mieć wpływ na jego pracę, na jego posługę, a przede wszystkim na relacje z innymi ludźmi. Myślę, że księdzu może być o tyle łatwiej przeżyć jakiś trudny okres, że ksiądz jest osobą wierzącą. Mam takie wrażenie i takie też doświadczenie, że ludzie, którzy wierzą w Boga, całkiem inaczej przeżywają swoje trudniejsze dni, całkiem inaczej przeżywają cierpienie, całkiem inaczej przeżywają na przykład śmierć kogoś bliskiego, dlatego, bo wiara jest dla nich nadzieją i wiara jest takim oparciem. Dla księdza wiara, obecność Pana Boga, ale też sprawowanie sakramentów, które są takim widocznym znakiem działania Pana Boga w świecie, to jest taka opoka, która trzyma właśnie w tych trudniejszych, cięższych dniach.
2: Czy jeżeli zauważymy, że kapłan w naszej parafii, w naszej diecezji, z którym być może też właśnie jesteśmy nieco bliżej, jesteśmy znajomymi, ma właśnie taki trudniejszy czas, jak ewentualnie my możemy zareagować?
3: Myślę, że to nawet nie w kontekście księdza, ale kiedy widzimy, że ktoś z naszych znajomych czy przyjaciół ma jakiś trudniejszy czas, to warto do tej osoby podejść i spróbować porozmawiać. To też nie musi działać tak, że ta osoba będzie chciała, bo każdy jest wolnym człowiekiem i każdy dokonuje wyboru, czy z kimś chce o czymś rozmawiać, czy nie. Ale myślę, że takie zainteresowanie jest konieczne i bardzo potrzebne. Tym bardziej teraz, kiedy można powiedzieć, że świat bardzo mocno pędzi. Jesteśmy bombardowani różnymi informacjami. Często te informacje są bardzo negatywne. Często też jesteśmy mniej odporni na wiele bodźców, które przychodzi do nas z zewnątrz. I myślę, że takie podejście do osoby, gdy widzimy, że jest smutna, przygnębiona albo gdzieś też może nieraz zaniedbuje jakieś swoje obowiązki przez to, że źle się czuje, warto podejść, porozmawiać, zawsze powiedzieć, że jesteśmy gotowi pomóc tej osobie.
2: Myślę, że bardzo wiele daje sam fakt, że wiemy, że ktoś jest, ktoś się interesuje, nawet jeżeli w tamtym konkretnym momencie nie jesteśmy gotowi na pomoc albo nie potrzebujemy jej, bo sami chcemy coś przepracować, to obecność drugiej osoby, fakt, że ktoś się zainteresował, bardzo wiele daje.
3: Zdecydowanie tak. Ja to widzę w pracy właśnie w hospicjum, gdzie trudno podejść do człowieka, który jest chory, cierpiący, który na pewno źle się ma i zarzucić go słowami albo propozycjami pomocy. Bardzo ważne jest, żeby być przy tej osobie, nawet nieraz pomilczeć z tą osobą, ale żeby ta osoba miała świadomość tego, że jest dla kogoś ważna, że ktoś jest gotowy pomóc. Często też jest ważne to, aby ta osoba miała takie poczucie, że jest przez kogoś kochana i wtedy myślę, że przeżywanie nawet własnego cierpienia, jakichś własnych złych dni jest łatwiejsze i też człowiek, kiedy znajduje się w sytuacji granicznej, może wie, do kogo powinien się zgłosić, żeby uzyskać jakąś pomoc.
2: I o tym pamiętajmy. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.

0: Radio Plus Głogów.
1: Morawiecki poza PiS-em. Dziś formalny rozłam w partii. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania dla rodziny. W Krakowie można zobaczyć biblijne wydarzenia dzięki okularom do wirtualnej rzeczywistości. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mateusz Morawiecki i jego stronnicy dziś formalnie mają zostać wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. Od godziny trwa posiedzenie Komitetu Politycznego Partii w tej sprawie. Wcześniej rozłam w największym ugrupowaniu opozycji komentowali członkowie PiS, którzy przyjechali do centrali partii na Nowogrodzkiej.
2: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby przejść przez ten trudny etap, bardzo taki przykry etap dla nas, bo to jest ciężka sytuacja, i pracować jeszcze intensywniej niż dotąd, żeby wyborcy, żeby się do nas ponownie przekonali ci, którzy może zwątpili.
1: Tak mówił były wiceszef MSWiA w rządzie PiS Jarosław Zieliński. Z kolei Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS-u z Poznania, nazywa zaistniałą w partii sytuację przykrą.
3: Uważam, że przynajmniej jeśli chodzi o znakomitą część osób, które zdecydowały się na opuszczenie Prawa i Sprawiedliwości, była to decyzja absolutnie niekonieczna.
1: Członkowie frakcji Mateusza Morawieckiego twierdzą z kolei, że zostali wyrzuceni przez grupę intrygantów z Jackiem Sasinem na czele. O 20 mają się spotkać i zdecydować o politycznej przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus. Rząd chce kolejnych zmian w najmie krótkoterminowym i zapowiada poprawki do obecnego projektu. Chodzi o regulację wynajmu mieszkań, na przykład na imprezy, na co skarżą się mieszkańcy dużych miast i miejscowości turystycznych. Projekt rządu wdraża unijne przepisy i zakłada m.in. obowiązkową rejestrację wszystkich obiektów i kary za łamanie nowych zasad. Według premiera Donalda Tuska obecna wersja przepisów nie zapewnia wystarczającej ochrony lokatorom i samorządom.
4: Ale oczekiwanie było, że jednak umożliwimy i samorządom, i przede wszystkim lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw. Tego efektu nie mamy. Nie oszukujmy się. Ja pomijam już fakt zaangażowania wiceministrów, co do których moim zdaniem niesłusznie, ale są takie spekulacje, że mogli mieć w tym osobisty interes. My to jeszcze bardzo dokładnie sprawdzimy.
1: A wszystko po tym, jak wczoraj Wirtualna Polska poinformowała, że Ireneusz Raś, który pracował nad projektem 6 lat temu, kupił 3 mikrokawalerki na wynajem, a przed wejściem przepisów w życie sprzedał je rodzinie. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania. Lokal ma być przeznaczony dla rodziny działacza Związku Polaków na Białorusi.
5: To, że wybrał Białystok, to dla nas jest ogromny zaszczyt. Powiem, że konkurencja była. Inne miasta też proponowały mieszkanie, ale to było troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka.
1: Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Teraz wniosek rozpatrzy jeszcze komisja. Cała procedura ma potrwać 3 tygodnie.
6: Połowa rodziny na stale będzie w Białymstoku, a teraz sprzedałem mieszkanie i ja będę mógł przyjeżdżał tu, wracając z Grodna, bo zamierzam mieszkać w Grodnie, jak wiecie. Będę ich odwiedzał, będę teraz u siebie.
1: Dodawał sam Andrzej Poczobut. Lider mniejszości polskiej spędził 5 lat w więzieniu. We wrześniu chce wrócić na Białoruś.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Krakowie można zobaczyć biblijne wydarzenia na własne oczy, wszystko dzięki okularom do wirtualnej rzeczywistości. Wyjątkowe doświadczenie cyfrowego spotkania z Jezusem czeka w miejscu słowa.
7: Pierwszy etap to jest medytacja ze Słowem Bożym. Dostajemy fragment, który później będziemy oglądać i tak naprawdę mamy chwilę na takie własne przemyślenia. Zakładamy okulary wiarowe, mamy okazję doświadczyć tego, co przeczytaliśmy, zobaczyć to na własne oczy. Tutaj działa zmysł.
1: Mówiła Oliwia Kasprzycka z miejsca słowa. Pokazy Ewangelii w wirtualnej rzeczywistości można zobaczyć w soboty między 11 a 16 przy Bazylice Bożego Ciała w Krakowie.

Prognoza pogody na jutro, drodzy Państwo, spoglądamy na wieści od synoptyków. Jutro do 27, 8, 9 nawet stopni Celsjusza w ciągu dnia. Taka temperatura w cieniu, rzecz jasna, tak twierdzą synoptycy. Przewaga słońca na niebie, choć chmury się pojawią, to raczej opadów deszczu jutro nie doświadczymy. Wiatr będzie umiarkowany i nie powinien obniżać temperatury odczuwalnej. 18 minęła, rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie w Radio Plus Głogów. Rzecz jasna, o sprawach lokalnych mówić będziemy. Mateusz Król, serdecznie kłaniam się przed Państwem i zapraszam, abyśmy spędzili czas.

0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Sprawy lokalne, drodzy Państwo, czas poruszać na naszej antenie. O tym zazwyczaj mówimy w trakcie wieczoru z Radiem Plus Głogów. Teraz zaglądamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która dołączyła do Dolnośląskiego Akademickiego Korpusu Ochrony Ludności. To pierwsza w kraju inicjatywa łącząca środowisko naukowe z systemem obrony cywilnej. List intencyjny podpisano w Urzędzie Wojewódzkim, a o szczegółach trwających prac nad strategią mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
2: Najpierw chcemy zinwentaryzować potencjał, który możemy wykorzystać w całym systemie budowy systemu bezpieczeństwa tutaj na Dolnym Śląsku, bo z jednej strony mamy naukowców, z drugiej strony mamy studentów, czyli ich potencjał, ich zaangażowanie, a z trzeciej strony także całą bazę infrastrukturalną uczelni, no bo to są uczelnie, to są akademiki, to są laboratoria, to centra badań, które właśnie w sytuacjach kryzysowych mogą być tutaj kluczowe.
1: Dla głogowskich studentów oznacza to oczywiście dostęp do specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
0: Po reklamie.

0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: A teraz, drodzy Państwo, przypomnienie. Fale upałów, gwałtowne ulewy czy zagrożenie suszą to wyzwania, przed którymi staje nasze miasto. Niedawno rozpoczęły się oficjalne konsultacje społeczne dotyczące miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Głogowianie mogą zgłaszać swoje uwagi i współdecydować o ekologicznych potrzebach swoich osiedli. Czym dokładnie jest ten dokument, tłumaczy rzeczniczka prasowa prezydenta Głogowa Marta Dytwińska-Gawrońska.
2: Jest to dokument, który ma przygotować Głogów na skutki zmieniającego się klimatu. Jego celem jest zwiększenie odporności miasta, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona infrastruktury i środowiska przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości życia. Dokument ma wskazywać, jak przygotowany jest Głogów na upały, ulewy, brak wody w najbliższych latach.
1: Konsultacje zakończą się 3 sierpnia, są zatem ostatnie na to dni. Szczegóły znajdą Państwo na stronie radioplus.pl w zakładce Głogów. Wakacje.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w nie...

0: expert.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

0: Będzie to oczywiście droga łącząca osiedle Krzepów ze Szczyglicami. To bardzo ważna informacja. W związku z tym wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu od 3 sierpnia do 5 sierpnia do 22. Przejazd tamtędy będzie po prostu niemożliwy.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: relacje z Radiem Plus Głogów.
1: Polak został zatrzymany za wandalizm w Medjugorje. Co dalej z Mateuszem Morawieckim? Za chwilę relacja naszego reportera. Powiemy też o polonijnym konkursie dla dzieci i młodzieży. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polak został aresztowany za wandalizm w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Jak już wcześniej informowaliśmy, figury Matki Bożej na Górze Objawień zostały zniszczone i pomazane obraźliwymi napisami, a ołtarz polowy za kościołem świętego Jakuba podpalono. Według informacji bośniackiego dziennika Dnevni Avaz zatrzymany to mieszkaniec Krakowa, który przyjechał tam jako pielgrzym. W Medjugorje trwa szczyt pielgrzymkowy. W sobotę rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Młodzieży. Ma przyjechać 50 tysięcy wiernych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś dowiemy się, jak może wyglądać przyszłość ugrupowania Mateusza Morawieckiego. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie nadal trwa posiedzenie Komitetu Politycznego. Ma ono formalnie wykluczyć członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera. Na Nowogrodzkiej jest Mateusz Chłystun. Mateuszu, kto bierze udział w tym spotkaniu i jak ono przebiega?
2: Obrady toczą się za zamkniętymi drzwiami, a z prezesem partii dyskutują jego najwierniejsi ludzie, którzy zdecydowali się pozostać w PiS-ie. To m.in. były szef MSZ Zbigniew Rau, szef Śląskich Struktur Marek Wesoły czy poseł Jan Dziedziczak. Na zakończenie spotkania i jego efekty z niecierpliwością czekają ci, którzy formalnie zostaną dziś wykluczeni z PiS-u, czyli członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wśród nich Marcin Chorała.
3: Teraz Prawo i Sprawiedliwość trochę robi to, o co my bezskutecznie przez 2 lata zabiegaliśmy, żeby robiło. I za co zostaliśmy za te zabiegi wyrzuceni, to teraz będzie to robić.
2: Komentował polityk w odniesieniu do strategii pozyskiwania elektoratu. Przypomnę, dziś o 20:00.

0: spotykają się także właśnie formalnie wykluczeni z partii, czyli ludzie Mateusza Morawieckiego.
1: I na tym spotkaniu mogą zapaść decyzje o tym, czy chcą utworzyć własny klub w Sejmie i wnioskować o fotel wicemarszałka. Posiedzenie Sejmu zaczyna się jutro.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Wulgarnie zwyzywał ukraińskich pracowników. Nagranie krąży w sieci. Małopolska policja zajmuje się incydentem ze Skawiny. Przełożony w magazynie obrażał dwóch Ukraińców, kazał im też iść na front i nazywał banderowcami.
3: Dysponujemy nagraniami, w których ci ludzie są obrażani. Tutaj dopatrujemy się również przestępstwa z tak zwanej nienawiści, czyli na tle narodowościowym.
1: Mówiła Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia. Sprawę przejmie prokuratura.
3: Materiał dowodowy jest systematycznie zbierany przez policjantów i będzie przekazany do prokuratury.
4: Czy będą jeszcze przesłuchiwane jakieś osoby w związku z tą sprawą?
3: Ale rzeczywiście jest to dopiero początek. Będą wykonywane oględziny, zabezpieczany monitoring. W gestii prokuratury będzie decyzja o zatrzymaniu tego człowieka.
1: Grupa Stadnicki to firma z Wrocławia. Wydała w tej sprawie oświadczenie, w którym pisze, że tu cytat, stanowczo i bezwzględnie potępia wszelkie formy agresji oraz przemocy. Mężczyzna został zwolniony z pracy.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 1000 prac wpłynęło na konkurs Być Polakiem. To inicjatywa kierowana do dzieci i młodzieży polonijnej z całego świata. Dlaczego decydują się na udział w tym konkursie, sprawdzała Aneta Paszko.
5: Po pierwsze, bo to szansa poznania rodaków rozsianych po całym świecie. Prace oceniano w 3 kategoriach. Plastyczna, esej i wideo.
6: Biorę udział, bo napisałam o dziadku, jak dał nam kulturę dla rodziny.
7: Myślę, że to jest świetny sposób, aby zjednoczyć się z ojczyzną poza krajem. Napisałam pracę o tańcach ludowych.
8: Być Polakiem to tak naprawdę znaczy, że mam tą krwią polską, dzielę się z kulturą polską.
9: Musimy naszą polskość utrzymać.
2: Pogoda.
10: Prognoza pogody na jutro. Drodzy Państwo, spoglądamy na wieści od synoptyków. Jutro do 27, 8, 9, nawet stopni Celsjusza w ciągu dnia. Taka temperatura w cieniu, rzecz jasna, tak twierdzą synoptycy. Przewaga słońca na niebie, choć chmury się pojawią, to raczej opadów deszczu jutro nie doświadczymy. Wiatr, który będzie umiarkowany i nie powinien obniżać temperatury odczuwalnej.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: Dolnego Śląska w Radiu Plus. Prezentuje Mateusz Król.
1: Mateusz Król, zapraszam serdecznie na trzecie wydanie naszego cyklu Zamki Dolnego Śląska. Dziś odwiedzamy zamek Czocha. To, co najbardziej imponujące, to na pewno tajemnicze przejście oraz fakt, że zamek często wybierany jest przez reżyserów filmowych, bowiem tutaj kręcono naprawdę spore hity. Zapraszam serdecznie na zamek Czocha.
0: Zamki Dolnego Śląska w Radiu Plus prezentuje Mateusz Król.
1: Lato w pełni, przyjechałem tutaj, widzę naprawdę mnóstwo osób, które interesuje się tym zamkiem. Od jakiej sali my zaczynamy tak naprawdę?
2: Zaczynamy od największej sali rycerskiej. No, w tej sali odbywały się wszystkie uroczystości. Nazywam się Lucyna Herba-Pomperska i jestem przewodnikiem na Zamku Czocha. Czyli jest to największa sala na Zamku Czocha. Wszystko oryginalne po ostatniej przebudowie, którą wykonał Bodo Ebhardt. Może pan go tu zobaczyć, jest na tym portrecie. Bodo Justus Ebhardt był nadwornym architektem cesarza Niemiec Wilhelma II, więc wielka postać. Jeżeli mówimy o Dolnym Śląsku, to tu na Dolnym Śląsku najpierw Bodo Ebhardt przebudował zamek Grodziec. Następne zlecenie to zamek Czocha, przebudowany pod rezydencję rodzinną ostatniego właściciela Ernesta Giczowa, który się tu pojawił w 1909 roku, bo w tym roku kupuje zamek za 1,5 miliona marek w złocie. Przebudowę zleca Bodo Justusowi Ebhardtowi i ta przebudowa kosztowała 4 miliony marek w złocie i trwała od 1909 do 1916 roku. Przebudowana w stylu romantyczno-gotycko-renesansowy, cała bryła zamkowa i taka bryła jest od 1916 roku naszego zamku.
1: Bo my dziś stoimy na ziemi polskiej, a pamiętajmy, że to były tereny...
2: Były to górne Łużyce. Zamek nie wyglądał tak jak dzisiaj. Zamek powstał w średniowieczu na przełomie XIII i XIV wieku. Między latami 1241 na 1319. Więc górne Łużyce to zamek Czocha, rzeka Kwisa to granica. Po drugiej stronie polski Śląsk. I teraz, kto wybudował ten zamek Czocha w średniowieczu? No nie ma takiej jednej osoby, że możemy z czystym sumieniem powiedzieć, tak, to ten król czy jakiś inny fundator wybudował zamek Czocha. Brane są pod uwagę trzy postaci, znajdują się tutaj na tych portretach. Jedna grupa badaczy uważa, że to był Wacław I, król czeski. Druga grupa badaczy ma nieco inne zdanie, że to był Wacław II, król czeski, ale i polski. A trzecia grupa badaczy, naukowców, uważa, że to był Henryk I Jaworski, książę śląski i piastowski z dynastii naszych Piastów. I oczywiście, że tu nie mieszkali, bo tutaj rezydował rody, tak, szlacheckie rody rycerskie. A sam zamek w średniowieczu był tylko strażnicą graniczną. Ta strażnica graniczna składała się z wieży obronnej, z wieży mieszkalnej. Jeżeli chodzi o tą masę średniowieczną, jak ktoś z Państwa, ktoś ze słuchaczy by chciał przyjechać na zamek Czocha, to właśnie ta wieża obronna, budowla obrony ostatecznej została, a budynki przez stulecia powstają mniej więcej wokoło tej wieży.
1: Czy my wiemy coś o jakichś słynnych atakach na ten zamek albo coś istotnego?
2: Na pewno na zamek w średniowieczu napadli Husyci. Był to rok 1434. Jeszcze napadli w 1436, ale to już nie był taki atak jak w ten największy w 1434 roku. Hartung von Klicks, przedstawiciel drugiego rodu, który tutaj mieszkał, wyjeżdża z zamku, nie mieszkał, bo pełnił bardzo ważne funkcje państwowe, ale był podejrzewany, że uczestniczył w spisku dotyczącego spalenia Jana Husa na Stosie, czyli przywódcy wojen narodowo-religijnych na terenach dawnych Czech. Tak, to są rzeczy najważniejsze. W wojnie trzynastoletniej, przez zamek też, przez te tereny przeszła wojna, trzynastoletnia wojna, trzydziestoletnia. Pod zamkiem byli szwedzcy dragoni, więc takie rzeczy też się na tym zamku zdarzały.
1: Ten zamek ma ogrom atrakcji, na pewno ich wszystkich nie zdążymy dzisiaj omówić, ale może przejdziemy do jakiegoś kolejnego miejsca.
2: Proszę bardzo, czyli przechodzimy do biblioteki, tak?
1: No to pięknie.
2: Z czego słynie nasz zamek? No przede wszystkim słynie z tajnych przejść, tak? Tajne przejścia na zamku są, jest ich 40, używamy 18 i te tajne przejścia służyły do obrzędów masońskich. Ostatni właściciel zamku Czocha, Ernest Giczow, który tu się pojawił w 1909 roku i zmienił troszeczkę tą bryłę zamkową, mieszkał tu do stycznia 1945 roku, no i masonem był iluminatem, więc do obrzędów masońskich były mu również potrzebne te tajne przejścia. Kilka z nich było, większość powstaje powstaje w czasie przebudowy. I w tej bibliotece, jednej z bibliotek, mamy dwa tajne przejścia. Biblioteka bardzo ważna, bo wchodził tutaj kandydat do loży masońskiej. No i musiał wejść, jak mówiłam, tajnym przejściem, dlatego że nie mógł wejść tymi głównymi drzwiami, bo musiał zejść po tych trzech stopniach, którymi weszliśmy do góry, po trzech stopniach wtajemniczenia w rycie masońskim od dołu, pierwszy stopień, uczeń, czeladnik i mistrz. Wchodzi do tej biblioteki, schodzi po tych stopniach na podłogę ułożoną we wzór szachownicy. Ta szachownica była za czasów ostatniego właściciela, ale niestety podłoga się nie uchowała w sali rycerskiej, dlatego że byli tutaj Grecy, którzy uciekali z Grecji przed wojną domową i w sali rycerskiej mieli swoją oborę. Więc po tej podłodze śladu nie ma. Wyjechała ponoć w jakimś fragmencie do Warszawy. Na pewno, moi drodzy słuchacze, nie jest na Pałacu Kultury, ale gdzieś tam w jakimś fragmencie wyjechała. Więc mogę otworzyć te tajne przejścia i pokażę, tak? Chociaż tego słuchacze nie zobaczą, ale panu pokażę, tak?
1: I te schody prowadzą do góry i na dół?
2: Do góry, do loku prowadzą. Aha. Jest to najdłuższe tajne przejście w tej bibliotece.
1: Jak w filmie, myślałem, że coś takiego nie istnieje.
2: A istnieje, nie? Tak, tak.
1: Cały czas mówimy o rzeczach, które przeciętny człowiek może zobaczyć.
2: Tak, oczywiście. Nasza trasa zwiedzania jest dokładnie taka, jak ja pana prowadzę.
1: Okej, okay, super.
2: Żadnego tu fałszu i zakłamania. No i teraz mamy garderobę. W garderobie też oryginalne okno. No i drzwi. Drzwi, które, proszę państwa, w ogóle nie są drzwiami do garderoby. Są to drzwi, które od tyłu są pokryte lustrami kryształowymi. Jak się je otwiera, to powstaje pokój lustrzany. I tak to wygląda. Teraz sobie
1: pięknie.
2: No i teraz mamy sypialnię. Wszystko oryginalne, o drobiazgach nie będziemy mówić. Została przebudowana w stylu późnego neogotyku niemieckiego. To przede wszystkim te pinakle, te szczelistości i ta rozeta nad łożem. Oryginalne mamy okna, w oknach mamy oryginalne witraże Eduarda Streeta oraz mamy tarcze herbowe rodów, które tutaj na zamku mieszkały. Na kominku w sali rycerskiej, tej największej, też są tarcze herbowe rodów, które na zamku zamieszkiwały od średniowiecza. Były to cztery rody: Fondonowie, potem Fonkliksowie, Fonnosticowie i Fonichtricowie. Szafy ubraniowe oryginalne, przejście do pokoju córki. Ostatni właściciel zamku Czocha, Ernest Giczow, miał trzy córki i syna. No i ta komnata bardzo ważna, bo jest przebudowana, ale też zrobiona tak, żeby tutaj ostatni właściciel umieścił swoje symbole masońskie. I one tu są, tak? Jak turyści przyjadą, to będziemy je bardzo dokładnie pokazywać. Natomiast największą tajemnicą jest to łoże.
1: O!
2: Tak. Wchodzi się do tego łoża tylko tak, na błazeriach, jak tu nas słuchacze odwiedzą, jest bardzo dużo symboli masońskich, o których będę opowiadała w trakcie indywidualnego zwiedzania. Każdy symbol ma w sobie energię. Ta energia daje moc, siłę i witalność, ale żeby weszła do łoża, żeby był jej odpowiedni przepływ, no to trzeba było wejść i wyjść tędy. Uh-huh. Tak? I to jest bardzo ważne.
1: My w tej niezwykłej sypialni jeszcze na moment zostaniemy. Za chwilę do państwa wrócimy z kolejnymi szczegółami oraz pewną legendą.
0: Zamki Dolnego Śląska w

0: Piosenki Dolnego Śląska w Radiu Plus. Prezentuje Mateusz Król.
1: Cały czas zwiedzamy dziś Zamek Czocha. Jesteśmy w sypialni, która kryje pewne tajemnice.
2: Legenda, tak jak każdy zamek. Tu też jest legenda związana z tym łożem, że pod łożem była zapadnia, że śpiącego się wrzucało do lochu, jak się nie spodobał. Zbadaliśmy dokładnie łoże, dlatego że do nas, jak przyjeżdżają też turyści, którzy tutaj byli, jak był wojskowy dom wypoczynkowy, a jednak to jest kawał historii, bo 48 do 90 szóstego roku wchodzi tu wojsko i mają WDW, Wojskowy Dom Wypoczynkowy, więc no, zdarzają się wśród turystów osoby, które tu wtedy wypoczywały, one zapadnie widziały, więc zeskanowaliśmy i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że podłożem zapadni w chwili obecnej nie ma. W legendzie lądowisko było w lochu, u nas mniej więcej wychodzi to między recepcją a restauracją, czyli tam, gdzie się spotkaliśmy. Ta sypialnia. Ernest Giczow, ostatni właściciel Zamku Czocha, to był bardzo bogaty człowiek, więc on jak stąd uciekał w styczniu w 45 roku, to rzecz oczywista, bo wiedział, że już idzie front, idzie Armia Czerwona, to było normalne, że on tego nie mógł zabrać. Musiał zabrać swoją rodzinę, ubrania, styczeń, 45 rok, zimno, chłodno, więc jak uciekał, to przepięknie się zachował, bo w sali rycerskiej zebrał swoją służbę. Służby było 136 osób i powiedział do nich, że jak tu wejdą bolszewicy, mogą brać co chcą, bo i tak zabiorą drobną cząstkę skarbu Zamku Czocha. Czyli no genialna myśl do powielenia w dzisiejszych czasach, jak ktoś jest tak bogaty jak Ernest Giczow, no po prostu poukrywał swoje skarby. I tutaj właśnie w komnacie książęcej w jego sypialni jest skrytka, która już była obszabrowana, jak ją znaleźliśmy, jest w szafie. Także jak turyści, słuchacze przyjadą, tą skrytkę również pokażę. Ona się znajduje tutaj. Proszę zobaczyć. Tak. No, co tam miał, to trudno powiedzieć. Na pewno ja bym tu trzymała najcenniejsze rzeczy. Tak.
1: Tego się raczej nie dowiemy.
2: Nie, no nie dowiemy się. To po prostu... poza tym, no... no działo się na tych terenach po II wojnie światowej. Była też tutaj... no tak po kolei może powiem. Najpierw wchodzi oddział z 54. Dywizji Armii Czerwonej Piechoty. Potem wchodzą szabrownicy. Potem wchodzi nasza władza. No bo robi tak zwaną rewindykację. Czyli spisywali to wszystko, co tu zastali. Spisywali tereny ziem zachodnich. Na czym ta rewindykacja polegała? Że jeżeli były jeszcze jakieś dzieła sztuki, to po prostu wywoziło się, żeby uzupełniać muzea na terenie Polski. Czyli to ta pan... tu był pokój córki. My w tym pokoju córki zrobiliśmy pracownię architekta Bodelka. Czyli mamy tutaj Bodelka na popiersiu i na portrecie. Jaką tutaj jeszcze tajemnicę skrywa ta pracownia Bode Ewharta? No był to pokój córki, czyli tu mamy lustro i też jak słuchacze do nas przyjadą, to lustro nie bez kozery tu powieszone, bo tu były drzwi, które prowadziły do sypialni rodziców, tak? Czyli do komnaty książęcej. W gablocie mamy książki, to też jest wielkie nasze odkrycie. W 2015 roku podczas remontu dachu odnaleźliśmy tajną skrytkę, która się znajdowała na strychu. No, szabrownik gdzie chodzi? Przyziemnia, strychy, tak? No wszyscy na tym strychu byli, nikt tej skrytki nigdy nie znalazł. Jak ściągnęliśmy dach, to się okazała skrytka, duża skrytka, w której między innymi były książki po ostatnich właścicielach. No było wiele różnych innych rzeczy, więc tej skrytki na pewno nie zrobił Ernest Giczow, bo chował rzeczy kosztowne. Te też są ważne dla nas bardzo, ale tutaj było bardzo dużo służby, tak? 136 osób. Mieszkali tu inżynierowi i robotnicy z fabryki zbrojeniowej w Leśnej Baworowa, więc być może ktoś z nich coś takiego zrobił. W tej pracowni mamy plany przebudowy Zamku Czocha, wykonane ręką Bode Ebharta. Dwa lata temu zrobiliśmy skanik laserowy naszego zamku. Dlaczego zrobiliśmy? Bo to jest po prostu mierzenie zamku. Dlatego, że my z dokumentów po Bode Ebharcie bardzo dużo wiemy o podziemiach, tak? Bode Ebhart w dokumentach opisuje te podziemia. ocenia w szczególny sposób. Mówi o kryptach, mówi o pokoju pancernym, mówi o komnatach, mówi o podziemiach w trzech poziomach. Więc to jest bardzo duża tajemnica naszego zamku, bo w 1909 roku, jak Bodoepard szykował się do przebudowy zamku Czocha, no to bezwzględnie nie musiał niczego tam zakłamywać, prawda? No bo pojęcia nie miał też, do kogo te tereny będą należeć. No właściwie nie ma co wyjaśniać, więc postanowiliśmy zamek zmierzyć. Wchodzi tu laser, skanik laserowy, w bryle zamkowej, poza bryłą zamkową było wyznaczonych 36 miliardów punktów, od których się odbiło się światło lasera i mogę tu słuchaczom powiedzieć, że teraz wiemy, ile zamek ma co do milimetra powierzchni. 3800, to jest niecałe 3800 powierzchni użytkowej, a pod ziemi jest 5000 metrów kwadratowych. Więc to jest największa tajemnica tego zamku, tak? Ja tylko powiem w tej komnacie dwóch córek, że jest tutaj za szkłem list, który my odnaleźliśmy w tej tajnej skrytce na strychu w 2015 roku. Napisała ten list żona Ernesta Giczowa, którą poznał w Ameryce, z którą wziął ślub w 1894 roku.
0: Zamki Dolnego Śląska w Radiu Plus prezentuje Mateusz Król.
2: Drodzy słuchacze, jesteśmy w Lochu. Loch odgrywał wielką rolę, tak jak to wspomniał mój kolega, w czasie grabieżu dzieł sztuki z zamku Czocha po II wojnie światowej. Szabrownicy, nasze władze właśnie wychodziły tym tajnym przejściem. Widzieliśmy je na górze w sali portretowej. Kierowali się w kierunku tych drzwi. Są to oryginalne drzwi barokowe, sklepienia gotyckie. Pod te drzwi podjeżdżały ciężarówki, no i ładowało się wszystkie dzieła sztuki, które tu zostało i wywoziło się do składnic rewindykacyjnych. Najbliższa w Jeleniej Górze, tak? Tutaj w tym lochu był kręcony film Tajemnica Twierdzy Szyfrów. W filmie był to loch nasłuchowy, więc polecam, bo przyjeżdżając na nasz zamek można przejść śladem dwóch takich najbardziej znanych filmów. 63 rok, gdzie jest generał, i właśnie drugi taki bardzo znany, Tajemnica Twierdzy Szyfrów według scenariusza Bogusława Wołoszewskiego. I rzeczywiście, żeby obejrzeć to co tutaj się działo, jak był kręcony ten film i przejść śladem tych różnych komnat, warto przyjechać. Turyści bardzo często po to przyjeżdżają, żeby zobaczyć winiarnię z filmu, gdzie jest generał, żeby zobaczyć pomieszczenia, gdzie był kręcony film Tajemnica Twierdzy Szyfrów. A filmów było kręconych bardzo dużo. Wiedźmy, Norymberga, Dolina Ise. Dużo jest tych filmów, powyżej 40 na 100%. A na tym stoi nasz zamek, czyli Górę Granitową Gnejsową.
1: A my, szanowni państwo, na Lochach właśnie kończymy zwiedzanie zamku Czocha. Państwo, jeśli tu przyjadą, na pewno więcej czasu będą poświęcali temu miejscu, a to dlatego, że jest tu naprawdę wiele atrakcji, wiele także wydarzeń, między innymi już w najbliższy weekend Fosy i Baśnie, naprawdę weekend pełen zabawy. Przez dwa dni będą tam tworzyć i bawić się i odpoczywać na zamkowej fosie uczestnicy. Pełna lista imprez organizowanych w trakcie wakacji, na przykład Wehikuł Czasu na początku sierpnia, czy Czarodziejem Być, Szkoła Magii w połowie sierpnia, znaleźć można na stronie internetowej Zamku Czocha. Mariusz Król, dziękuję i zapraszam za tydzień.
0: Zamki Dolnego Śląska w Radiu Plus.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie i wakacyjnie. Na początek tego miksu Madonna i piosenka z albumu True Blue, La Isla Bonita. Potem przeniesiemy się do Brazylii, zespół Carapicho i Tic Tic Tac. Będzie też niemiecka formacja Mr. President i Coco Jumbo.

a od tej piosenki zaczęła się jego światowa kariera. To Ricky Martin i utwór zatytułowany Maria z roku 1997. Potem Jennifer Lopez, Ain't It Funny, a także Szwajcar René Baumann.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Trwają nasze wakacyjne spotkania z przebojami z nutą nostalgii zmiksowanymi non-stop. Na początek tego miksu duet Modern Talking i Just We Two Mona Lisa. Potem przeniesiemy się do Włoch, Umberto Tabi i jego słynne Ciao Siciliano. Będzie też Sissy Cash w utworze Soul Survivor.

CC Catch, a przed nami trio Bad Boys Blue i Kiss You All Over Baby, potem Hiszpan Iwan i jego fotonowela, a także włoska formacja Ricky Epover i Sara Perchetti Amo.

za nami grupa Ricky e Poveri, a przed nami kolejny wykonawca z Włoch, ale śpiewający po angielsku. To Ryan Paris, jego Dolce Vita, potem Gazebo i Masterpiece, będzie też Rick Fellini, Welcome to Rimini, a także włoski duet Rigueira, śpiewający swoje hity po hiszpańsku w utworze Vamos a la Playa.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Najbliższy miks to utwory wykonawców z Wielkiej Brytanii. To piosenki, które w latach 80. królowały na brytyjskiej liście przebojów. Na początek OMD, czyli Orchestra Manovers in the Dark i Souvenir. Potem Eight Wonder, a w jej składzie wokalistka Patsy Kensit i I'm Not Scared. To utwór wyprodukowany przez duet Pet Shop Boys. Wreszcie duet Pet Shop Boys i Love Comes Quickly.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks będzie bardzo wakacyjnie. Na początek holenderski duet Fantastyki Costa Blanca. Potem Fancy Flames of Love, będzie też Effer David i jego słynny hit Words. Come.

Effort Daily, a przed nami szwajcarska formacja Joy w utworze Touch by Touch. Potem Silent Circle, Touch in the Night, a także Sabrina w piosence All of Me.

To była Sabrina, You All of Me, a przed nami Patty Ryan, You're My Love, You're My Life, potem Jason Donovan, When You Come Back to Me. Będzie też trio Bananarama i Love in the First Degree, a także trio Big Fun i wersja przeboju grupy Jackson 5, Blame It on the Boogie.

Zespół Big Fun utworem Blame It on the Boogie zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, czekam na Państwa o godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Lato z nutą nostalgii.

and waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.